Every winding road and the path it took me to.

Nastaw się na chillout.

0: Słuchasz radia Chili Z.
1: Chili Z.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Justyna Jary jest dzisiaj z nami w Mieście o Świcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wracamy do rozmowy. Pomyślałam sobie o piosence, czy też o truskawkach z Milanówka przy okazji, bo ty chyba lubisz też takie cytaty w swojej twórczości czasami, czy nawiązania, czy też ukłony w stronę innych.
2: Z całą pewnością wiem, że nie jestem odrębną istotą w całej naszej pięknej kulturze i lubię rzeczywiście czerpać może jakiś taki nastrój z piosenek, bo rzeczywiście truskawki od razu robią tak miło na sercu.
1: Tak,
2: i
1: tak.
2: Te truskawki z Milanówka z pewnością także tworzyły ten klimat sielanki. A sielankowość była tutaj bardzo potrzebna, zważywszy, że wspomniało się o dzikim kapitalizmie, który też odgrywa tutaj sporą rolę, bo przypomnę, 1 maja, Święto Pracy, natchnął tę piosenkę.
1: I to chyba tak jest, że takie piosenki, które mają w sobie maje, to są takie piosenki, których lubimy słuchać, ale z twoimi z kolei piosenkami jest tak, że one wpadają w ucho i jak się raz ich posłucha, to gdzieś one, ja tak mam przynajmniej, że od kiedy posłuchałam Haliny, czy o Halinie, no właśnie, tytuł piosenki...
2: Ballada o Halinie, Maju i Milionie Dolarów.
1: No właśnie, to gdzieś ona mi tam cały czas gra z tyłu głowy i to jest bardzo przyjemne uczucie.
2: Ale mi miło.
1: Co do truskawek, to nie wiem, czy w garderobie jest też świadomy akcent dzisiaj? Tak, bo jesteś taka czerwono-czarna.
2: Czerwona-czarna jestem z tego powodu, że to jest służbowy kolor aliganckiej kapeli. Bo piosenka, jeszcze trzeba zaznaczyć, powstała z chłopakami z aliganckiej kapeli. Ja tutaj sobie stworzyłam tekst i melodię, ale potem trzeba było się spotkać i podumać, potworzyć, a potem ponagrywać.
1: No to właśnie o aliganckiej kapeli zaraz opowiemy.
2: Och tak, z Aligancką pracujemy prężnie już od paru ładnych lat. W skład zespołu wchodzi Artur Lipiński na perkusji, Grzegorz Rytka na saksofonie, Michał Zuń na kontrabasie, Mateusz Wachowiak na akordeonie i Janusz Tytman na banjo i mandolinie. No i to są świetni muzycy, więc bardzo cieszę się, że możemy wspólnie działać i naszym motywem przewodnim są ballady podwórzowe. To jest taki nasz konik. Choć zdarza nam się oczywiście również prezentować ballady oraz piosenki z rewi i kabaretów z dwudziestolecia międzywojennego i rozszerzać ten temat. Ale zawsze przyświeca nam historia i jakaś taka użytkowość tej muzyki, ale w najlepszym tego słowa, mam nadzieję, znaczeniu. Czyli lubimy, kiedy ludzie śpiewają z nami, tańczą, kiedy poruszają się kończyny i emocje.
1: Ciekawa jestem tego, jak wy się w ogóle spotkaliście, jak się skrzyknęliście, jak się dogadaliście, że macie ten wspólny temat tego konika, tak jak powiedziałaś sama, warszawskiego.
2: A ja wcześniej pracowałam z zespołem Pompadour, który zresztą powołałam, z nim wydałam płytę Krwawe Ballady i sytuacja wyglądała tak, że od czasu do czasu ktoś nie mógł i mi przysyłał zastępcę. No i ci zastępcy okazali się ekstra fajnie. I tak w zasadzie równolegle powstała aligancka kapela, a z kolei Pompadour zaczął być coraz mniej prężny. Natomiast mnie gryzie coś w środku, ja muszę pisać nowe rzeczy. A żeby to robić, potrzebuję też spotkania, jakiejś burzy mózgów, wymiany energii. Więc aligancka była na posterunku i nagraliśmy wspólnie płytę Praskie Ballady. To był wstęp i koncertujemy po dzień dzisiejszy. Jakby co, zapraszam do nas na różne profile, można sprawdzić co i jak. Coś się szykuje też podróżniczego, no ale jeszcze piękna rzecz, nasza inicjatywa Przypływ Folku. Proszę Państwa, będziemy 11 i 12 lipca 2026 roku przypływać na plażę nad Wisłą w Warszawie i grać będziemy ballady podwórzowe z gościem specjalnym. Ja już nawet mogę powiedzieć, co to za gość.
1: Proszę powiedzieć.
2: To jest Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar. No czy nie aligancko? Będzie doskonale. W zeszłym roku zrobiliśmy też tę akcję z Czesławem Mozilem. Było bardzo przyjemnie. No i teraz zaczynamy się rozkręcać i myśleć o kolejnych edycjach, ale najpierw ta z Kubą. Ja się już nie mogę doczekać tego artystycznego spotkania.
1: A jak się śpiewało nad Wisłą? Bo podejrzewam, że tam jest szczególny klimat do wykonywania takiego repertuaru, jeszcze z gośćmi specjalnymi. Chyba wasze wykonanie z Czesławem można też znaleźć na Spotify, o ile się nie mylę.
2: Na Spotify można znaleźć naszą wspólną piosenkę z Czesławem, Balladę o Zenonie. Zenon się nazywa zresztą, tytuł piosenki jest taki. Ale także na YouTubie można zobaczyć, posłuchać Balu na Gnojnej, na przykład we wspólnym wykonaniu. Bardzo zachęcam, oczywiście.
1: Tutaj przerwiemy naszą rozmowę, ale będziemy ją kontynuować. A dzisiaj życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Czyli Z. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. Poranki są chłodniejsze, pamiętajmy o tym, umówmy się. Tak to się składa, potem sytuacja się rozkręca. 8 stopni w tej chwili w Warszawie, 22 w ciągu dnia, 22 także w Trójmieście, 23 w Krakowie, 23 w Katowicach, 26 we Wrocławiu, 25 w Poznaniu i 18 w Białymstoku.
2: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Czyli Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 7 na zegarze, 29 dzień maja, słońce wstało o 4:33, a zajdzie o 20:47. Mamy piątek, imieniny Urszuli, Marii, Magdaleny. O, a ja dzisiaj też mam. Zapomniałam, że mam dzisiaj imieniny. Dzień Ludzi Kultury dzisiaj. To pokazuje mój kalendarz. Maria Szyszkowska. Słowa na dziś: człowiek może znacznie więcej, niż mu się wydaje, i jeszcze więcej, niż mu się na co dzień chce.
0: Do łóżka w Czyli Z.
1: Ale śmiesznie. Zapomniałam, że dzisiaj mam imieniny. To jest ładne i miłe zaskoczenie. Zapraszam do 10:00.

0: Słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 7. Zerwałam noc. Powodów zerwania nocy było co najmniej kilka. Jeden z dzieci przywiózł swojego chłopaka z Holandii do Warszawy. Jest chłopak z Holandii w Warszawie już kilka dni. Chłopaka trzeba oprowadzać, a wczoraj była pożegnalna kolacja, która zaczęła się o 21:00. Zdajecie sobie sprawę, że jestem z siebie totalnie dumna, kiedy mówię wam rano: spałam dzisiaj 8 godzin, 9 godzin. No to dzisiaj nie spałam 9 godzin. Skandalicznie mało spałam i to był jeden z powodów zerwania nocy. A drugi powód zerwania nocy to było przedstawienie, które odbyło się na scenie relaksu, sceny w Warszawie, bardzo znanej, w samym centrum miasta. I to było przedstawienie dzieciaków i nauczycieli ze szkoły mojego syna. I zawsze takie sytuacje mnie totalnie wzruszają. Zawsze takie sytuacje doprowadzają mnie do łez wzruszenia. Jak młodzi i duzi tworzą coś razem, jak współpracują, jak robią piękne rzeczy, jak tańczą i śpiewają razem na scenie. To jest coś niesamowitego. Opowiem wam o tym dzisiaj jeszcze, biorąc pod uwagę fakt, że spotkałam byłą dziewczynę mojego wspaniałego byłego chłopaka, z którą to się od lat przyjaźni, a nie mogłyśmy się ostatnio spotkać. To jest cudowna historia, to jest do opowiedzenia. Dzisiaj przypominam, że jest Dzień Ludzi Kultury. Pozdrawiam was wszystkich. Na pewno jesteście ludźmi kultury. Czuję to po prostu przez ten eter i przez te łącza, które nas łączą.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: To jest nasze święto. Umówmy się. Wspólne. Świętujemy razem. No i dzisiaj piątek. Przypominam.

0: Słuchacie Chili Z, 7:21 na zegarze. Ludwik Jerzy, Kerny i herbatki ziołowe. Mam w szafie bardzo dużo ziołowych herbatek. Jest tam czystek, melisa, rumianek i mięta. Która z nich na co działa? Człowiek nie pamięta, za to mój kot Łatek wie, że żąda herbatki z kozłka lekarskiego. Ja mu mówię, już dzisiaj ją dostałeś, kolego. Pisarz, autor Grzegorz Uzdański, który o codzienności pisze w sposób wyjątkowy i właśnie wpadł mi jego artykuł w przekroju online w oczy. Nowe wiersze sławnych poetów. Coś pięknego. Jak to dobrze, że są takie grupy skeczowo-komediowe, jak Wszystko będzie dobrze, bo wtedy świat nabiera zupełnie innych i nowych kolorów. 7:22 na zegarze.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
1: Autopromocja.
2: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7.42 na zegarze. Wojciech Grzędziński otrzymał nagrodę za zdjęcie roku w 22. ogólnopolskim konkursie fotografii reporterskiej Grand Press Photo 2026. Jego kadry pokazują specjalistów pobierających DNA ze zwłok poległych ukraińskich żołnierzy. Gala Grand Press Photo odbyła się wczoraj w Warszawie. Fotoreporter w cyklu zdjęć przedstawił ekspertów i specjalistów do spraw badań DNA, pobierających próbki i odciski palców. Podziękował jurorom. Nagrodę za zdjęcie roku wręczyła przewodnicząca jury wraz z dyrektorem Departamentu Partners i Eventów Totalizatora Sportowego. Szukamy czegoś zadziwiającego w zdjęciu roku, czegoś, co mówi o tym momencie, o czasie, w historii, w którym teraz jesteśmy. Ale również szukamy czegoś, co jest pełne nadziei i honoruje pamięć. Grzędziński wygrywał już Grand Press Photo za zdjęcie roku w latach 2022, 2023, 2024. Jest również laureatem nagrody PAP, czyli Państwowej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego w 2025 roku w kategorii foto. Podczas gali wręczono także nagrody w poszczególnych kategoriach. Wszystkie prace są wyjątkowe.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Wielkie gratulacje.

0: Słuchacie, Chinizet, 7.50 na zegarze. Co zabrałeś, to mi oddaj. Brzmi jak zdanie osoby, która już nie prosi, tylko robi emocjonalny audyt strat. Ja mam dziwny stosunek do tego utworu, który zagrałam przed chwilą. Skoro przez tyle czasu żywiłeś się moją energią, spokojem i uczuciami, to teraz poproszę o zwrot, najlepiej z odsetkami. To jest niedojrzałe. To jest niedojrzałe. W takim klimacie te słowa mają w sobie pretensje, rozliczenie i lekkie. Myślałeś, że przejdziesz przez moje życie jak promocja w markecie i nic po sobie nie zostawisz. Otóż tak, są tacy ludzie, którzy się pojawiają w takim kontekście i myślę sobie, że to nie jest romantyczne błaganie. To brzmi bardziej jak emocjonalna windykacja po związku. No, niestety. Po ósmej będzie romantycznie, bo będzie cykl jeden wiersz w radiu i dobra książka do dostania.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. W tej chwili w Warszawie 9 stopni, a w ciągu dnia temperatura urośnie do 22, 22 także w Katowicach i w Trójmieście, 23 w Krakowie i w Łodzi, 26 stopni we Wrocławiu, 25 w Poznaniu, 20 w Olsztynie i 20 w Rzeszowie.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 8 na zegarze, 29 dzień maja, piątek, imieniny Urszuli, Marii i Magdaleny. Wszystkim Ulkom, Maryśkom i Magdom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Dzień Ludzi Kultury i słowa Marii Szyszkowskiej. Człowiek może znacznie więcej niż mu się wydaje i jeszcze więcej niż mu się na co dzień chce. Bardzo motywacyjne i motywujące zdanie na dobry początek piątku. Dzień dobry.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 8, dzisiaj Dzień Ludzi Kultury. Wrażliwy berek, gry i zabawy dla wrażliwych. Gra podobna do tradycyjnego berka, z tym, że nikt nikogo nie goni i nie dotyka. Uczestnicy trochę biegają po podwórku, a kiedy się zmęczą, przestają. Kocham. Mój ulubiony kalendarz na cały rok to jest kalendarz przekroju, który jest kalendarzem ze zrywanymi kartkami. I zawsze z przodu są najważniejsze informacje, jaki dzisiaj dzień, jakie zdanie jest dzisiaj brane pod rozwagę i refleksję, plus z tyłu są na przykład gry i zabawy dla wrażliwych, albo krzyżówka, albo rysunek, albo jakieś ciekawostki. Uwielbiam, przypomina mi to o kalendarze mojej babci, która zawsze miała na ścianie zrywany kalendarz i zawsze rano wstawała i czytała sobie, kto ma dzisiaj imieniny. Szła do telefonu stacjonarnego i dzwoniła: Krystyna, dzisiaj są twoje imieniny. Zawsze była pierwsza w tych wszystkich życzeniach.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: No w każdym razie dzisiaj gry i zabawy dla wrażliwych.

0: Słuchajcie, czyli za 16 minut po godzinie 8 już teraz książka do dostania. Nowa książka autorki Czułej Przewodniczki, czyli Natalia de Barbaro i Przejścia, którędy do miłości. Mówią, że to najbardziej kojąca i zarazem najgłębsza książka Natalii de Barbaro, autorki bestsellerów Czułej Przewodniczki i Przędzy. Nowa książka może sprawić, że w zupełnie nowy sposób spojrzymy na własne życie i historię naszej rodziny. Autorka pokazuje, że nawet w przyszłości pełnej bólu i strachu można odnaleźć ślady dobra, troski i siły. Ta książka pomoże Wam iść za tym, co jasne, i zobaczyć, że to, co jasne, mieszka w samym środku każdego i każdej z nas. Wyjątkowa książka zupełnie. Ja dzisiaj będę miała przyjemność na Stadionie Narodowym w ramach Międzynarodowych Warszawskich Targów Książki poprowadzić spotkanie z Natalią de Barbaro, a już teraz możecie dostać ode mnie jej książkę. Magdalena.Kasperowicz.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.
0: @chillizet.pl

0: Producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
3: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
2: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
3: Zapraszam, Magda Bauer.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star

0: Taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Ty przychodzisz jak noc majowa, biała noc, noc uśpiona w jaśminie. I jaśminem pachną twe słowa, i księżycem sen srebrny płynie. Kocham cię. Nie obiecuję ci wiele, bo tyle co prawie nic. Najwyżej wiosenną zieleń i pogodne dni. Najwyżej uśmiech na twarzy i dłoń w potrzebie. Nie obiecuję ci wiele, bo tylko po prostu siebie. Kocham cię jak powietrze, jak dziura w starym swetrze, jak drzewo na polanie. Po prostu kocham cię, kochanie. Czy pozwolisz, że ci powiem w wielkim skrócie i milczeniu, że ci oddam i otworzę w ciszy serc, w potoku, w leśnieniu, słowa dwa przez sen porwane, przez noc ukryte, przez czas schwytane. Słowa dwa, co brzmią jak śpiew. Dwa proste słowa. Kocham cię.

0: Słuchajcie, Chinese Tus ma 49 na zegarze. Chciałam powiedzieć, że w ogóle jestem bardzo przejęta sytuacją artystów, którzy nic nie robią, tylko piszą, malują i uprawiają na przykład ceramikę i muzykę. To jest po prostu nie do pomyślenia. Mnie się wydaje, że naprawdę warto skończyć z tym, żeby już nie być darmozjadem. Według słów miało nie być polityki w tej audycji. Ja o tym doskonale wiem. To nie jest o polityce. To jest o sztuce. To jest o sztuce, bo umówmy się, drodzy i drogie, że naprawdę no, nie wolno być takim darmozjadem. Chyba już wszyscy artyści, którzy nas słuchają, to się nagrali, namalowali, napisali, namuzykowali, naceramikowali. Wszystko już sobie zrobili. Teraz to do roboty, a nie jakieś dyrdy małe. Teatr, ceramika, muzyka. No komu to potrzebne? Komu? Ja pytam. A książki, a poezja? No ja zupełnie tego nie rozumiem. Naprawdę apeluję tu z tego miejsca, z mojego studia na ulicy Żurawiej w centrum Warszawy. Ludzie, zróbcie coś pożytecznego w końcu. No prawdziwą pracą się zajmijcie. A nie jakieś tam wygłupy, drdy małe, jakieś takie uprawiacie. To w ogóle naprawdę uspokójcie się. Naprawdę. Kolejny drdy mały po 9 w Chili Z, między innymi lektura cudowna i wspaniała, czyli Erika Jong.
1: Chili Z, nastaw się na Chill Out.
0: No taka darmozjadka już totalna, taką kultową powieść napisała, jeszcze nowy przekład Anny Dzierżkowskiej. No kamień milowy w literaturze feministycznej i inspiracja dla wielu pokoleń czytelniczek. 20 milionów sprzedanych egzemplarzy, to już jest top, po prostu nad topy darmozjadów literackich. To po godzinie 9 w Chili Z.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
0: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Po reklamie.

0: Voici Lisette. Concordat.
1: W tej chwili w Warszawie 11 stopni, temperatura rośnie, w ciągu dnia 22 stopnie, pokażą termometry, nawet 14 chyba. Odczuwalna dużo wyższa, bo jest słonecznie, 23 w Krakowie, 22 w Gdańsku, 26 we Wrocławiu, 25 w Poznaniu i 20 stopni pokażą termometry w Olsztynie i w Rzeszowie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Zapraszam, 9 na zegarze, 29 dzień maja, piątek, imieniny Urszuli, Marii i Magdaleny. Wszystkiego najlepszego wszystkim i sobie też życzę wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Dzień Ludzi Kultury. Człowiek może znacznie więcej niż mu się wydaje i jeszcze więcej niż mu się na co dzień chce. Będę to zdanie powtarzać, żebyście wierzyli w siebie, tak jak ja bardzo wierzę w was. Hejka, cześć!
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Zapraszam do godziny 10. Teraz będą nam grały i grali wspaniałe darmozjady, które utrzymują się z muzyki, jak to na artystów przystało. Ale skoro są grani w radiu, to pewnie coś znaczą w tym świecie. Zapraszam do 10.

0: 10 minut po godzinie 9, słuchacie Chili Z. No, muszę wam powiedzieć, że same nerwy są od rana w człowieku. Człowiek jest po prostu znerwicowany psychicznie od rana. Dzwoni sobie moja przyjaciółka na wideo do mnie. Na wideo do mnie zadzwoniła z Walencji. No i mówi do mnie, 30 stopni, pokazuje mi tak, basen mi pokazuje, kwiaty mi pokazuje, klapki mi pokazuje, stopy mi pokazuje, inną koleżankę mi pokazuje. No wiecie co, naprawdę żenujące to jest, naprawdę. Nikt tego nie potrzebuje nad ranem, nikt. A już na pewno nie ja tutaj w tym studiu w Żurawie, na Żurawie w bluzie z kapturem. Ona basen, hamak między drzewami. Moja babcia miała na to odpowiedź, ale ta odpowiedź jest niecenzuralna, a w związku z tym, że słucha nas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i podsłuchuje każde moje zdanie, plus jak grają darmozjady, które zajmują się artystycznym życiem i tworzeniem piosenek, to ja nie mogę odpowiedzieć teraz, co ja o tym myślę tak naprawdę, tak co ja czuję tak naprawdę, bo to naprawdę jest bardzo wulgarne. Także pozdrawiam wszystkich w Walencji, w Barcelonie. Nawet słucha nas ksiądz z Rzymu, który do mnie pisze, to też go pozdrawiam serdecznie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I nie odwzajemniam żadnych uczuć, które do mnie żywicie.

0: Jak opowiadać o świetle w świecie, w którym uwagę rozprasza nadmiar obrazów i bodźców? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje wyjątkowa wystawa w Fundacji Gierowskiego w Warszawie. Autorem konceptu projektu jest jeden z najwybitniejszych współczesnych kuratorów, uznawany za jedną z najważniejszych postaci światowej sceny artystycznej. Warszawa dzisiaj znajduje się w centrum światowej sztuki. Prace artystów z MoMA Fundacji Gierowskiego. Jeżeli chcecie naprawdę zobaczyć wspaniałą sztukę, no to bardzo proszę, twórczość Stefana Gierowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych, klasyka awangardy. Prace artysty były prezentowane w najważniejszych instytucjach kultury w Polsce i na świecie, między innymi w nowojorskiej MoMA. Dzieła artysty w 2025 roku pokazano również w Chinach, a teraz w Warszawie.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: jestem. Od dawna nie jestem.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 9:41 na zegarze, a już teraz o Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie ruszyły, nagradzane Bookerem Ciało, nominowane do tej nagrody Samotność Soni i Saniego, Kiran Desai czy Jezioro Stworzenia znalazły się wśród wielu nowości wydawniczych na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Nagradzane na świecie książki coraz szybciej ukazują się w polskich przekładach i to jest bardzo dobra wiadomość. Książki, laureatki światowych nagród coraz szybciej pojawiają się w Polsce. No i to Ciało, na które bardzo czekałam, też. Myślę, że Samotność Soni i Saniego to premiera targowa, nowa, pisana przez ponad 20 lat powieść Kiran Desai. Myślę, że warto się wybrać na targi książki i popatrzeć, co nowego w literaturze piszczy, a może nawet krzyczy.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 9.46 na zegarze to oznacza jedno, idę jeść. Przychodzi tutaj Magda Bauer dzisiaj i będzie wspaniale prowadziła audycję i spędzała z wami czas. Polecam bardzo tę użytkowniczkę, żebyście zostali z nami też. Polecam serdecznie. Do zobaczenia na targach książki. Będę dzisiaj i jutro. Idę robić jajecznicę ze szparagami na maśle. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Na pewno na targach książki spotkacie wiele darmozjadów, czyli ludzi, którzy się właściwie niczym nie trudnią i tylko zajmują się pisaniem, więc właściwie nie wiem, czy warto pójść, ale pewnie można się przejść, żeby zobaczyć tylu nierobów na metr kwadratowy. W związku z tym dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i słyszymy się w poniedziałek. Cześć!
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: do Media Markt.
1: Hot grill.
2: Arilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jak dobrze zacząć weekend? To proste! 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
8: Po reklamie.

0: Jest 10:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zaglądamy do Gdańska, a tam start kina na szekspirowskim. Już dziś wieczorem rozpocznie się 11 sezon pokazów filmowych na dachu Teatru Szekspirowskiego. Jakie filmy zobaczymy, zerkając kątem oka na kamienicę głównego miasta? Możecie szykować się na przegląd oscarowych laureatów i przekrój tegorocznych festiwali w Cannes, w Wenecji czy w Berlinie. Seans otwarcia to Father, Mother, Sister, Brother w reżyserii Jima Jarmusza. Pokaz już dziś o 21:30. W planach na sobotę możecie uwzględnić wartość sentymentalną. Start o tej samej godzinie. W tej unikatowej scenerii w Gdańsku odbędzie się aż 45 pokazów przez całe lato. Będziemy Wam o nich regularnie przypominać na antenie Czlizet. Kawiarnia i Galeria Sztuki Turnus w Warszawie działa teraz w znanej Wam dobrze z naszej anteny Komunie Warszawa. Obecnie w Galerii Turnus trwa wystawa Parapetówka 2. To przegląd sztuki współczesnej, tworzonej przez młodych artystów od lat zaprzyjaźnionych z Turnusem, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W Turnusie zobaczycie też instalację artystyczną Last Castle. Stworzył ją wspólnie zespół artystek i artystów, w tym Zuzanna Bartoszek, Ant Łakomsk i Mateusz Pawlukiewicz. Ostatni zamek nawiązuje do polskiej miłości do fortec i pałaców, ich dawnej wszechobecności, do współczesnych ruin, ich obecnej funkcji oraz do symboliki, jaką sami zamkom nadajemy. Last Castle w Turnusie przy Komunie Warszawa czeka na Was do 28 czerwca. Filmy sprzed lat i muzyka na żywo wypełniają wieczory spod znaku Organowa Symfonia Kina w katowickim Nosprze. Przed nami ostatni w tym sezonie wieczór w takim klimacie.
3: Nasze spotkania z filmem niemym i muzyką organową zamknie Męczeństwo Joanny d'Arc, arcydzieło Karla Teodora Dreyera z 1928 roku.
2: Mówi Julia Broniowska z Nospru.
3: Filmowi towarzyszyć będą organowe improwizacje na żywo w wykonaniu Tomasa Ospitala. Wypełnią one tę niezwykłą filmową medytację światłem i dźwiękiem, prowadząc widzów ku niemal mistycznemu doświadczeniu.
2: Organowa Symfonia Kina w Nosprze wybrzmi już dziś o 19:30. A jeśli to Wasz plan na piątek, mamy dla Was wejściówki. Piszcie do nas na adres kultura@chilizet.pl.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: A ja podziwiałam po drodze chmury na niebie. To nie takie, z których spadnie deszcz. Można spokojnie cieszyć się dzisiaj ich widokiem i przyjazną temperaturą. Dzisiaj od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 stopni w centrum, po 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy, tylko dość silny na wschodzie, porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Dobre wibracje w Chilizet. Zaprasza Magda Bauer.
0: Tak jest, zapraszam Was dzisiaj do 13:00. To będą 3 godziny pięknie wypełnione w bardzo bogaty sposób, bo dzisiaj i nowa muzyka, i tydzień płyty, i sporo, sporo propozycji na ten weekend, który jest taki szczególny, no bo Dzień Dziecka już w poniedziałek, w sobotę i w niedzielę sporo ciekawych wydarzeń. O nich na pewno będziemy mówić wspólnie z Kasią Kozak. Bądźcie z nami, a teraz już na start muzyka.
1: Dobre wibracje w Chilizet.

Ja lubię te piątkowe nasze spotkania, które zdarzają się raz jakiś czas. Oczywiście w zastępstwie, bo teraz zaczął się czas urlopów i wakacji, zatem będziemy pewnie się częściej słyszeć właśnie o tej porze, z czego bardzo się cieszę i bardzo mi miło. Otóż lubię te piątkowe spotkania zacząć od jakiegoś tematu związanego z naszym dobrym samopoczuciem, dobrostanem. No właśnie, to słowo już pchało mi się na usta. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które, jak myślę, zawsze mogą nam trochę poprawić samopoczucie, na przykład podczas weekendu, to są te ostatnio niezwykle zresztą popularne i modne leśne kąpiele. Ale dlaczego one są takie skuteczne? Otóż wpadłam wczoraj na taki ciekawy trop, który trochę to tłumaczy. No bo taki spacer po lesie to jest zawsze sytuacja trochę nieprzewidywalna. Oczywiście nie chodzi mi o to, że możemy natknąć się na przykład coraz częściej w naszych lasach na dziki, tak to też się zdarza i na pewno należy wtedy zachować spokój. Nie to jednak miałam na myśli. Spacer po lesie to jest zawsze taka wędrówka, która różni się od tej wykonywanej codziennie po nudnym trochę może czasem mieście. Inne ukształtowanie terenu, jakaś gałązka, która może czasem chrupnąć gdzieś pod stopą podczas spaceru. No i dźwięki, piękne dźwięki lasu. Warto wsłuchać się w śpiew ptaków, no i oczywiście poczuć jego zapach. A ta nieprzewidywalność, no właśnie ona robi nam dobrze, ponieważ po prostu uciekamy od rutyny, uciekamy od tych ścieżek, którymi wędrujemy codziennie, od płaskich chodników, od utartych szlaków. A taka zmiana planu zawsze robi nam dobrze. Otwiera nowe ścieżki i przynosi nowe pomysły i dostarcza przede wszystkim takiej nowej energii, bardzo potrzebnej na pewno podczas weekendu i potem po nim jeszcze bardziej. Może uda Wam się taką wędrówkę wykonać. Zdaje się, że ten weekend bardzo sprzyja takim właśnie wycieczkom, podczas których możemy trochę przełamać tę naszą dorosłą rutynę. Na pewno jeszcze do takich pomysłów wrócimy. Tymczasem 16 minut po 10 na naszym zegarze i The Way Things Go. Tego posłuchamy teraz.

0: Ofelia tak naprawdę nazywa się Iga. Iga Kreft dokładnie przed chwileczką wyśpiewała nam pięknie swój kawałek zatytułowany Meteoryt. A ja nie wiem, czy Magdalena Kasperowicz składała dzisiaj życzenia wszystkim swoim imienniczkom, no bo dzisiaj Magdaleny świętują imieniny. Magdy, Magdalenki, Magdusie, Magdzie. No właśnie, ciekawa jestem, czy znacie może jakieś takie ciekawe zdrobnienia od tego imienia. Ja pozdrawiam wszystkie nasze imienniczki. Bawcie się dziś dobrze, miejcie piękny weekend. No i wszystkiego dobrego, po prostu. A Magdalena Kasperowicz jeszcze na moment przywołam całkiem niedługo z myślą o targach książki, które oczywiście bardzo Wam polecamy. Przypomnijmy, że trwają od wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie. Jest jedno spotkanie, które chciałabym polecić Waszej uwadze. Oczywiście tych spotkań jest całe mnóstwo stoisk, które warto odwiedzić, całe mnóstwo wydarzeń, na których warto być właśnie w ramach targów. No ja wybrałam na razie jedno, być może też będziecie tym spotkaniem zainteresowani. Jeśli kochacie Warszawę, jeśli interesuje Was historia stolicy, to może tak być. Ale teraz mała przerwa, bo na zegarze 10:28.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chilize.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00. Tylko w Chilize.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na

0: KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Chili Z. Nastaw się na chill out. That feels good.

Chyba nikt nie potrafi tak świetnie wprowadzić nas w piątkowy klimat, w piątkowy nastrój jak Jessie Ware, That Feels Good, przed chwilą w Czylizece, a ja obiecałam wam jeszcze wycieczkę na targi książki w Warszawie i kilka słów o spotkaniu, które chciałabym polecić waszej uwadze. Z rządzeniem losu prowadzi je Magdalena Kasperowicz, ale nie tylko dlatego chcę wam je polecić. Oczywiście jest to mocny powód, żeby się wybrać. Spotkanie z Magdą Knedler i Marią Paszyńską wokół książek Kassandra w ruinach i bibliotekarka z Warszawy będzie miało miejsce jutro podczas targów, a ja chciałabym zachęcić was do tego, żebyście sięgnęli oczywiście po obie książki, ale ja przeczytałam już Kassandrę w ruinach. Tę drugą mam w planie i z wielkim zainteresowaniem oczywiście też rozpocznę lekturę. A Kassandra w ruinach to jest rzecz, która jest oparta na faktach związanych z ratowaniem cennych polskich księgozbiorów podczas II wojny światowej. Fakt związany z akcją, w której uczestniczyli m.in. Bogdan Korzeniewski i profesor Makowiecki, którzy niezwykle zasłużyli się dla uratowania cennych polskich książek i innych artefaktów związanych z początkami polskiej literatury. To są fakty prawdziwe, do nich odwołuje się autorka Magda Knedler, ale oprócz tego mamy tutaj naprawdę wspaniale odmalowane postaci. Mamy porywającą, wciągającą historię. Nie tylko Warszawa, nie tylko warszawskie biblioteki pojawiają się w powieści Magdaleny Knedler. Jest tutaj też Wiedeń, jest środowisko związane z Freudem. Klinika, w której pojawia się doktor Asperger. Wybrzmiewają wątki związane z uczciwością, prawdą, ale też niezłomną wiernością swoim przekonaniom czy ambicjom. Myślę, że tak. Ten wątek też tutaj jest istotny. To jest jedna z książek, o których będzie mowa podczas spotkania, na których chcę was zaprosić. Kassandra w ruinach Magdaleny Knedler. Druga książka to, tak jak wspomniałam, bibliotekarka z Warszawy Marii Paszyńskiej. A Magdalena Kasperowicz porozmawia z obiema autorkami już podczas jutrzejszego spotkania. O 12:00 zapraszamy do sali Paryż B na warszawskich targach książki. To jest spotkanie zatytułowane Książki w ogniu historii. Ocalanie kultury w czasie powstania warszawskiego. Tak jak wspomniałam, ci, którzy kochają literaturę, polską literaturę, ci, którzy kochają Warszawę i chcą więcej wiedzieć o jej historii, myślę, że dla was to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Podobnie jak wiele innych zaplanowanych podczas targów, jest ich bez liku, także ja zachęcam do tego, żeby po prostu zajrzeć na stronę targów i tam znaleźć coś dla siebie i coś dla młodszych czytelników też, bo z myślą o dzieciach też przygotowano sporo atrakcji. O tym, co podczas tego weekendu na pewno będzie mówić więcej Katarzyna Kozak. Nie wiem, czy zabierze was jeszcze na targi książki. Być może warto po prostu być razem z nami o 11:00. A teraz już Wiktor Waligura, którego bardzo tutaj w Czylizet lubimy. Niepewność w sercu zatrzymuje puls.

0: reklama.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
0: Po reklamie.

0: pogoni za kulturą.
1: Minęła 11 przy mikrofonie Katarzyna Kozak. Trwają Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Od czwartku do niedzieli w programie targów znajdziemy ponad 1500 wydarzeń. Ja sama, przeglądając program, nie mogę zdecydować się, na co się wybrać, więc sprawdźmy, co dziś wieczorem czeka na nas na Stadionie Narodowym. Spotkanie z Maciejem Siembiedą o książce Upiór. To w ramach festiwalu Kryminalna Warszawa. Z Siembiedą porozmawia Adam Szaja. O 16:00. O tej samej godzinie warto też zajrzeć na stoiska wystawców. Na stoisku Nauka to lubię ruszy spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Później o 17:00 wasz egzemplarz książki może podpisać Natalia De Barbaro na stanowisku wydawnictwa Agora. Targi książki warszawa.pl. Tam znajdziecie mapkę wydarzenia i szczegółowy program. Po targach chodźcie potańczyć do Pałacu Kultury i Nauki. Dzisiaj w barze Studio wspólny set zagrają Cougar i znana wam z naszej anteny Prima Doma. Dziewczyny zaproponują specjalną selekcję muzyki z okazji Dnia Sąsiada. Start dzisiejszej imprezy w barze Studio o 22:30, więc Prima Doma niezmiennie zagra dla was także na antenie, czyli Z od 19 do 21. Był plan na ten weekend, to teraz propozycja na drugą połowę czerwca. Wtedy warto wybrać się do Łodzi na fotofestiwal. Prezentacja projektów fotograficznych z całego świata w przestrzeni miasta odbywa się już po raz 25.
2: W tym roku bohaterami festiwalu będą zwierzęta, ale zwierzęta w kontekście takim, że są w pewnym sensie odbiciem również człowieczeństwa i tego, jak wygląda aktualnie kontekst społeczny. Więc jest to bardzo krytyczna wystawa. Zaprosiliśmy do wystawy 9 artystów z całego świata, jak widać, z różnych kontynentów.
1: Mówi Krzysztof Candrowicz, współorganizator fotofestiwalu.
2: Zaprezentowani będą w Art Inkubatorze w Fabryce Sztuki i oczywiście Przestrzeń Miasta. Kilka projektów będzie zaprezentowanych na ulicach i placach Łodzi, między innymi wystawa Luka Stevensona o ptakach. Zmiany klimatyczne, czyli wystawa Heritage Lens, do której zaprosiliśmy 12 artystów z całej Europy, którzy będą pokazywali, jak świat sztuki reaguje na konsekwencje zmian klimatycznych.
1: 18-28 czerwca, wtedy fotofestiwal zaprasza nas do Łodzi. Nie tylko po zdjęcia, ale także na koncerty. Program znajdziecie na fotofestiwal.com.
0: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
0: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Magda Bauer.
4: Tak sobie pomyślałam, że sąsiadem jest chyba każdy z nas ma jakiegoś sąsiada, więc na ten wieczór w Teatrze Studio wszyscy mogą czuć się zaproszeni, przybywajcie, na pewno będzie wspaniała muzyka. A teraz 3 minuty po godzinie 11 w Chili Z, przed nami dużo dobrych brzmień.
0: Dobre wibracje w Chili Z.
5: Hello, mister, bet you didn't think you'd be in a song.

Think About It, Satin Jackets przed chwilą w Chili Z. Tak właśnie wam gramy w piątkowe, no jeszcze przed południe, 12 minut do godziny 11 na naszym zegarze. No tak, wiele ciekawych kierunków, wiele fajnych pomysłów do rozważenia podczas tego weekendu. Kasia Kozak mówiła o tym, że kino na dachu Teatru Szekspirowskiego startuje właśnie dzisiaj. No ponawiamy zaproszenie do tego wyjątkowego miejsca, które uważane jest za jedno z najpiękniejszych, a może najpiękniejsze kino plenerowe w Polsce. Już dzisiaj pierwszy seans. Już teraz możemy wam obiecać zaproszenia na te seanse, które będą po tym premierowym. A ja chcę jeszcze na moment zatrzymać się w Trójmieście i powędrować do Sopotu, bo nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z wystawą, której tematem i tworzywem jest zwykły kapsel. Otóż kapslowe story to jest taka historia, która wydarzy się już niedługo, bo 31 maja wernisaż właśnie w Sopocie. Zobaczymy projekt artystki, która no właściwie od lat zajmuje się takimi niekonwencjonalnymi projektami i wystawami. To jest Ela Kinowska. Ela Kinowska, która łączy sztukę wizualną z myślą proekologiczną, z taką refleksją społeczną. Wszystko to jest obecne w jej sztuce. A ten kapsel, no tak, oczywiście ma taki wymiar symboliczny i ekologiczny, bo kapsle, które są bohaterami pracy Eli Kinowskiej, to są kapsle znalezione na sopockiej plaży, wygrzebane z piasku, rozmaite. To właśnie one są na takich wielkoformatowych pracach artystki. Dzisiaj już takie właściwie stare, pokryte rdzą, bardzo często te rysunki na kapslach zmieniają się po prostu pod wpływem czasu, ale dzięki temu są no, świetnym pretekstem do tego, żeby stworzyć taką ciekawą grafikę. Tak to mniej więcej wygląda. Galeria Nonstop, w którym zobaczymy wystawę Eli Kinowskiej, to też jest bardzo ciekawe miejsce, bo stworzone z myślą o tych, którzy nonstop chcą kontaktować się ze sztuką. To jest galeria plenerowa, czynna no, rzeczywiście przez cały czas, więc od 31 maja, od godziny 12, kiedy to zaplanowane wernisaż wystawę Eli Kinowskiej, będzie można tutaj również oglądać aż do 30 kwietnia przyszłego roku. A galerię Nonstop znajdziecie na rynku w Sopocie. Jeśli będziecie podczas tego weekendu właśnie w Trójmieście, to myślę, że bardzo, bardzo warto tam zajrzeć. Kapslowe story Eli Kinowskiej od tej niedzieli. A my do Sopotu pewnie będziemy jeszcze niejednokrotnie zaglądać, no bo to jest takie miejsce, które latem bardzo chętnie odwiedzamy. Z uwagi na morze, z uwagi na plażę, ale też z uwagi na rozmaite wydarzenia, które mają tam miejsce.

0: No tak, no cóż, to jest takie słówko wytrych, które się często stosuje w różnych sytuacjach, czasem pomocne. Jeszcze więcej polskich słów, jeszcze więcej polskiej muzyki, takiej pięknej, takiej najlepszej w Chili Z po 11 już niedługo, dlatego że przypomnę, w tych dniach w ramach Tygodnia Płyty słuchamy Pauli Romy i jej nowych wspaniałych utworów. Obiecuję je już niedługo. Obiecuję kolejne, ostatnie w tym tygodniu w ramach Tygodnia Płyty za kilka chwil, bo teraz mała przerwa na zegarze 11:25. Dobre wibracje w Chili Z wciąż trwają.
1: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Autopromocja. Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
4: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Czy nie jest tak, że z resztek można ugotować coś przepysznego, a z skrawków materiału uszyć zachwycającą rzecz? Z fragmentów codzienności, emocji, spojrzeń, westchnień, migawek, drobnych obserwacji, kawałków, wspomnień można stworzyć piękną, muzyczną opowieść. Dowodzi tego w tym tygodniu Paula Roma, która premierowo gości u nas z płytą zatytułowaną Z resztek. To jak zdradza sama artystka, 11 szczerych opowieści o tym, co zostaje po końcu, po zmianie i próbie posklejania siebie na nowo. Tak, śledzimy te opowieści z wielkim zainteresowaniem. Bardzo nam się podobają. Koncerty jesienią. Wtedy na żywo będziemy mogli posłuchać tych kompozycji. Na teraz robimy to wspólnie właśnie w Chili Z, bo płyta Pauli Romy jest bohaterką naszego tygodnia płyty. I kolejna taka opowieść zatytułowana Życzenie o miłość już za chwileczkę na naszej antenie. Ja dodam jeszcze, że to jest materiał, który Paula Roma przygotowała z wspaniałymi polskimi producentami. No i album tworzony w takim wyjątkowym okresie jej życia. Być może to wszystko znów usłyszymy w kolejnej piosence, której posłuchamy w Chili Z już teraz.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Fleet Foxes przed chwilą w Chili Z, po tej właśnie stacji słuchacie, a to już kawałek Flute, Dua Sole i Bon Iver.

0: No tak, bo już pytacie o Chillies at Music Friday. Oczywiście dzisiaj będzie, już niedługo, po południu.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbus 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: chips na kartę oraz ketchup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Jest 12:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Najbliższą sobotę możecie zacząć od spaceru ornitologicznego. Na niecodzienne wydarzenie zaprasza nas Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Organizuje oprowadzanie po domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Tam i Hansenowie, i ptaki na jednym spacerze. Szumin to wieś położona na północny wschód od Warszawy. Dom znakomitych architektów i dom wielu gatunków ptaków. Spacerowiczów w Dolinie Dolnego Bugu poprowadzi ornitolog Bartosz Smyk. W Szuminie warto pojawić się jutro o 10:00. Wejściówki i szczegóły znajdziecie na artmuzeum.pl. W pogoni za kulturą zwykle zachęcamy Was do pójścia w miasto, ale jeśli szukacie kultury w domu, też coś dla Was mamy. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity w wersji online trwa tylko do poniedziałku 1 czerwca. Warto zobaczyć laureata 23. edycji MDAG, film Lis i Różowy Księżyc. 16-letnia Soraya nagrała go telefonem. W ten sposób dokumentowała dorastanie, migrację i próbę ucieczki z Iranu. Polecam Waszej uwadze także film Krokodyl. Opowiada o nastolatkach z Nigerii, którzy z niskim budżetem i wielką pasją nagrywają filmy sci-fi. Na ten dokument jest nałożony limit e-biletów. Koniecznie zajrzyjcie w ten weekend po dokumentalne perełki na mdag.pl. To teraz kino, ale na świeżym powietrzu. Po raz kolejny otwiera się kino plenerowe pod Pałacem Kultury i Nauki. Pierwszy seans już w ten wtorek, 2 czerwca o 21:30. Sezon otworzy Mamma Mia z 2008 roku, a potem oscarowe filmy. 4 czerwca coś dla fanów horroru, do zobaczenia będą Grzesznicy, a 6 czerwca Wielki Marty na wielkim plenerowym ekranie. Tak wygląda plan na pierwszy tydzień pokazów i potem podobnie w programie klasyki kina sprzed lat i ostatnie hity. Od Dnia Świra po Bałtyk i Gilis. Lot kino letnie w stronę zachodzącego słońca za darmo pod PKiN od strony Kinoteki w każdy wtorek, czwartek i sobotę.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
0: Tak, ja bardzo lubię ten czas, kiedy startują kina letnie i okazuje się, że tych miejsc do oglądania świetnych filmów pod chmurką jest w naszych miastach naprawdę mnóstwo. Na pewno będziemy je śledzić, odwiedzać je i Was do nich zapraszać. A teraz już 3 minuty po 12:00 przed nami nowa muzyka.
1: Dobre wibracje w Chili Z.

0: DJZ Music Friday.
1: No właśnie, to jest ten moment, kiedy sięgamy po pierwszy nowy utwór w ramach DJZ Music Friday. Te trzy utwory gramy w piątek premierowo, zawsze po 12:00 i pierwszy z nich już za chwilę. Ta grupa, którą za chwilę usłyszymy, swoją muzykę świetnie ilustruje teledyskami. Kocha taneczne inspiracje, a ich klimaty to elektronika, funk, takie właśnie brzmienia. Znają je zapewne ci, którzy śledzą poczynania i muzykę grupy już od jakiegoś czasu. Brytyjski kolektyw Jungle, bo to o nim mowa, powraca z nowym utworem i uwaga, uwaga, to są utwory, które zapowiadają nadchodzący nowy album zespołu. Singiel promuje album Sunshine, który ma trafić do słuchaczy już niedługo, bo 14 sierpnia, a dzisiaj już możemy usłyszeć, no właśnie, zupełnie nowy utwór z tej nadchodzącej płyty. To jest kawałek The Wave i słuchamy go wspólnie już teraz.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout. Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: Takie taneczne wibracje dzisiaj w Chili Z w ramach naszego specjalnego piątkowego programu rozpoczynającego weekend. Kolejne nowości z podznaku Chili Z Music Friday wkrótce, ale ja pomyślałam sobie jeszcze o tych wibracjach. U nas oczywiście tylko dobre, natomiast być może zdarza wam się, że czujecie wibracje telefonu w kieszeni, chociaż on wcale nie dzwoni, ani wcale się do nas nie odzywa. Tak, tak, jest takie zjawisko. No i oczywiście ono jest związane z tym, że jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni do kontaktowania się z telefonem, do tych bodźców, których dostarczają nam aparaty, a także internet i cały cyfrowy świat. Świetnie, że pojawia się zaproszenie na wydarzenie, które będzie miało miejsce jutro w Warszawie i które też będzie tego w jakiś sposób dotyczyć, bo porozmawiamy o przebodźcowaniu, o zmęczeniu ciągłym byciem online, o tych mechanizmach, które sprawiają, że tak trudno nam odłożyć telefon. No ja mam wrażenie, że naprawdę coraz trudniej i to nieodkładanie telefonów wydarza się i podczas sytuacji towarzyskich, i podczas spotkań firmowych. Tak, tak, telefon okazuje się po prostu najważniejszym. Jak z tym sobie poradzić, jak z tym zawalczyć, jak odzyskać, no właściwie kontrolę nad tym, co się dzieje, o tym będzie mowa podczas takiego specjalnego, urodzinowego spotkania projektu Swobodnie. Być może znacie ten cykl, jeśli nie, to ja tylko słówko na ten temat. To są takie spotkania, podczas których możemy no właśnie dowiadywać się wielu ciekawych rzeczy, słuchać wykładów, uczestniczyć w debatach, ale też pracować nad naszym dobrostanem. Towarzyszą temu zawsze ciekawe warsztaty, no i muzyka. I tak będzie również 30 maja w Warszawie. Zapraszamy was do przystani Kawiarnia. Będzie tort, będzie taniec, będą rozmowy, będą specjalni goście, o których na pewno jeszcze będziemy wam mówić. Najpierw porozmawiamy o social mediach z socjolożki.pl, z projektem socjolożki.pl. Na pewno je znacie. Wojtek Kardys też będzie. No i wszystko to, no właśnie, po to, żeby trochę odpocząć, po to, żeby lepiej namierzyć te narzędzia, które pozwalają nam odzyskać balans między naszym prawdziwym życiem a światem cyfrowym, między odpoczynkiem, między tym, co nam potrzebne tak naprawdę, a pracą. Przybywajcie. Szczegóły na Facebooku projektu Swobodnie, tam wszystkiego się dowiecie. A my wracamy do muzyki.
1: To jest Radio Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Per.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
4: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?

0: serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Po reklamie.

0: TVZ Music Friday.
1: A ta dziewczyna w listopadzie tego roku skończy 23 lata. Debiutancki singiel zatytułowany Hairdresser wydała w marcu zeszłego roku, pierwszą epkę w październiku. Za chwilę posłuchamy nowego utworu Sky Newman, która w swoich inspiracjach wskazuje przede wszystkim na Amy Winehouse, Adele, Boba Marleya, Eminema, ale bardzo ważną rolę w jej życiu i w jej muzycznej drodze odegrała podobno jej ciotka, jazzowa i bluesowa wokalistka. Posłuchajmy zatem i poszukajmy tych tropów w kawałku Man of the House. Ten kawałek gramy jako drugi premierowy utwór w ramach Chili Z Music Friday. Sky Newman przed nami.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out. Oto druga piątkowa nowość.

0: RTVZ Music Friday.
1: I trzecia nasza nowość przed nami to też będzie kobieta, to też będzie młoda dziewczyna, która od najmłodszych lat kochała muzykę i od wczesnych lat chciała śpiewać. W wieku 14 lat zaczęła pisać piosenki. Gitara, pianino, nauka w prestiżowych szkołach muzycznych, do tego jeszcze talent show, w którym no właśnie pojawiła się i zaprezentowała swoje możliwości. Wspaniałe. Muzyczną pasję zaszczepił w niej tata i to dzięki niemu od najmłodszych lat słuchała po prostu dobrej muzyki. Aretha Franklin, Adele, Lauryn Hill, tak, to wszystko o artystce, która nazywa się Naya. Tak, Naya przed nami ze swoim nowym kawałkiem, Naya Smith i Hi jako trzecia nasza nowość dzisiaj i zróbmy sobie tę przyjemność, posłuchajmy premierowo tego kawałka razem właśnie teraz.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out. Oto trzecia piątkowa nowość.

0: 드라마.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
7: Po reklamie.

0: Minęła 13, Katarzyna Kozak, zapraszam.
1: W pogoni za kulturą.
0: Zbliża się Dzień Dziecka i choćby dlatego warto zajrzeć do Teatru Lalka w Warszawie. Tam premierowo zobaczymy Brzydkie Kaczątko, bajka na nowe czasy. Dramatopisarka Małgorzata Sikorska-Miszczuk proponuje nowe spojrzenie na baść Andersena. Umieszcza różne ptaki, w tym mamę kaczkę, kaczuszki i Brzydkie Kaczątko w ekokwaczni prowadzonej przez ciocię Krysię. Nowa warstwa tekstowa pozwala na rewizję przesłania znanej bajki.
2: Można powiedzieć, że to jest podróż inicjacyjna, podróż fabularna w wymiarze fizycznym, czyli wyrzucenie kaczątka z ekokwaczni, jego podróż przez zamarzający las, i to są etapy, które w warstwie fabularnej oddziela, nie wiem, kilkaset metrów, typu las, jezioro, polana, a tak naprawdę dochodzą do tego inne warstwy, podróż przez ten świat wewnętrzny, przez odrzucenie.
0: Mówi reżyser Wawrzyniec Kostrzewski.
2: Uruchamiamy pole wyobraźni, idąc za tekstem, i znajdujemy się nagle wewnątrz drzewa życia, w świadomości kaczątka. Także to są te rzeczy, które ja bardzo lubię akurat jako reżyser, czyli te podróże w czasie i przestrzeni, między światami, realnym, nierealnym, emocjonalnym i takim fizycznym.
0: Premiera spektaklu Brzydkie Kaczątko, bajka na nowe czasy w Teatrze Lalka już w tę niedzielę. Wolne miejsca znajdziecie jeszcze na wtorek i środę. Pozostajemy w temacie Dnia Dziecka. Tym razem zapraszamy do pawilonu tańca i innych sztuk performatywnych nad Wisłą. W ten weekend czekają tam na Was wyjątkowe spektakle, o których mówi Alicja Berejowska, współkuratorka pawilonu.
3: 30 maja zapraszamy na spektakl Rock Me Baby z Norwegii. Po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany. Jest to spektakl, który łączy taniec, teatr i muzykę na żywo. Zapraszamy całą rodzinę.
0: Rock Me Baby w pawilonie w sobotę o 11 i 12.30. A co w niedzielę?
3: Będzie spektakl Mikroświaty Jasminy Piktorowej i Sabiny Boczkowej, dwóch artystek z Czech, które za ten spektakl otrzymały pierwszą nagrodę i nagrodę publiczności na czeskiej platformie tańca. Spektakl, który zaprasza widzów w każdym wieku na takie przyjrzenie się z bliska, jak ciało i jak drobne przedmioty naszego codziennego użytku wchodzą w swego rodzaju wyjątkową choreografię.
0: Po tym spektaklu warto zostać na warsztatach prowadzonych przez same artystki. Pokażą nam mikroruchy i nauczą na przykład, jak utrzymać kamień na nosie. A co jeśli w Dzień Dziecka chcecie wybrać się do kina? Wtedy mam dla Was coś specjalnego. Warszawska Kinoteka zaprasza na wspólny seans Shreka, dokładnie na pierwszą część serii, z polskim dubbingiem oczywiście. Przygodę Ogra i Osła na wielkim ekranie 1 czerwca możecie zobaczyć o 17 i 19. Wcześniej tego dnia w repertuarze Kinoteki także Niesamowite przygody Skarpetek 3 i uwielbiany przez najmłodszych Pucio. O kinie, szczególnie o kinie dla dużych dzieci. Za chwilkę usłyszycie jeszcze więcej w programie Dobrze Zmontowane.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
4: Dzień dobry. Jeżeli piątek, to kino, kino w roli głównej, a jeżeli kino, to jego ikony. Niebawem świętujemy setne urodziny Marilyn Monroe. No, ona skrywała wiele tajemnic, które dopiero po latach wychodzą na światło dzienne. A my spróbujemy się zastanowić, dlaczego fascynacja Monroe.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z.
4: Nigdy się nie kończy.

0: To jest program dobrze zmontowany, a wysłuchacie Chili Z. Niebawem setne urodziny obchodzi Marilyn Monroe, a my cały czas wracamy do pytania, skąd ta fascynacja i dlaczego mimo upływu czasu się nie kończy. Na to pytanie odpowiedzi szuka Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, twórczyni bloga Zwierz Popkulturalne. Kasia z gigantyczną pasją prowadzi czytelników przez świat tajemnic, mitów i faktów, które wpływają na legendę Marilyn Monroe. Śledzi teorie spiskowe, jakie narosły wokół jej przedwczesnej śmierci, ale też opowiada historię najsłynniejszego zdjęcia i portretu Wendy'ego Warhola. Analizuje obecność aktorki w kinie, w muzyce, w reklamie i przypomina poszukiwania polskiej Marilyn Monroe, tropiąc historię przejęcia przez polski skarb państwa odbitek zdjęć autorstwa Miltona Greena. Dzięki tej książce można spojrzeć raz jeszcze na Monroe i spróbować zrozumieć, o co chodzi w jej historii. To jest przede wszystkim opowieść o tym, dlaczego nie potrafimy przestać na nią patrzeć i również o tym, co to mówi o nas samych. I to historia, jak napisał jeden z recenzentów bardzo trafnie, że to historia nie o tym, kim była Marilyn Monroe, ale o tym, co z nią zrobiliśmy.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z.

0: słuchacie, czyli Z. Jeżeli urodziny, to urodziny z przytupem, a jeżeli urodziny, to również urodzinowe prezenty. Marilyn Monroe obchodziłaby w tym roku okrągłe setne urodziny, no i z tej okazji muzeum pełniące funkcję siedziby Amerykańskiej Akademii Filmowej postanowiło uhonorować nieżyjącą gwiazdę. No i trzeba przyznać, że zrobili to robiący wrażenie sposób. Jest gigantyczna wystawa poświęcona artystce, a tam osobiste pamiątki, kostiumy z najbardziej kultowych produkcji z jej udziałem. Śmiało można powiedzieć, że to jest taka lekcja kina w praktyce i też okazja do refleksji, do zatrzymania się i zadawania kolejnych pytań, które dziś wpływają na to, co widzimy, patrząc na Marilyn Monroe.
1: Dobrze zmontowane.

0: Autopromocja.
1: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy.
3: Niedzielni.
1: Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostaw.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Lato już tuż, tuż, a jeżeli lato, to i turystyka serialowa, która rozwija się w najlepszej, ma swoje miejsca kultowe. Ich listę otwiera Linen Mill Studios, który znajduje się na przedmieściach miasta Banbridge w Irlandii Północnej. To jest mniej więcej w połowie drogi między Belfastem a Dublinem. Kręcono tam bardzo wiele scen z serialu Gra o Tron. Teraz mamy tam do czynienia z czymś w rodzaju parku rozrywki. Można poczuć się dokładnie tak, jakby nas przeniesiono do świata bohaterów serialowych i przekonać się, jak od kuchni wyglądała inna produkcja, czyli Dom Smoka. Są kostiumy, jest scenografia, no i jest kawałek historii, który można śledzić. Kawałek w zasadzie, kawał, bo obiekt liczy ponad 10 km kwadratowych. To są budynki istniejące, należące do studia, ale też nowo wybudowane obiekty, a całość otacza rozległy park, więc mamy do czynienia z takim, nawet powiedziałabym, rodzinnym centrum rozrywki.
1: Dobrze zmontowane w GZ.

0: z redakcji Chili Z przenosimy się prosto do Łodzi. Tam 18 czerwca startuje fotofestiwal, a w ramach fotofestiwalu, w ramach programu Miasto, Kino Utopia. Nasza kolejna nowość to jest wystawa, którą miała pierwszą odsłonę w Galerii BWA we Wrocławiu, a tym razem na ekranie Kina Utopia, zresztą w zabytkowej przestrzeni pływalni. Zobaczymy pracę trojga tajwańskich artystów i artystek. Filmy eksperymentalne, filmy, które nas zatrzymują, poruszające pod kątem zapisu procesu zdrowienia i medytacji nad tym, kim dzisiaj jesteśmy. Też niezwykłe są te filmy pod kątem formalnym, ponieważ łączą się tutaj materiały found footage'owe, łączy się dokumentacja z podróży i animacja, no i zabytkowa przestrzeń pływalni, co tu dużo mówić, robi gigantyczne wrażenie.
1: Dobrze zmontowane.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super. Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
0: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out.
1: Minęła 14, Katarzyna Kozak, zapraszam.
0: W pogoni za kulturą.
1: Muzeum Woli zabiera nas na rowerową stronę miasta. Dziś otworzyła się wystawa Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. To okazja, żeby odmienić rower przez przypadki i spojrzeć na niego szerzej niż tylko jako środek transportu. Rower w Muzeum Woli opowiada o przemianie technologicznej. Kuratorzy pokazują, w jaki sposób ten pojazd wpływał na emancypację mieszkańców, na przykład dając możliwości zarobku. Do tego przemieszczanie się na dwóch kółkach stawia pytanie o ciało i zmysły. Podczas jazdy czujemy nierówności chodników, opór wiatru czy zapachy miasta. Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Tę wystawę zwiedza się w ruchu ze specjalnym przewodnikiem, a zrobicie to w Muzeum Woli od dziś do 2 lipca przyszłego roku. Zaglądamy do Gdańska, gdzie startuje kino na szekspirowskim. Już dziś wieczorem rozpocznie się 11 sezon pokazów filmowych na dachu Teatru Szekspirowskiego. Jakie filmy zobaczymy, zerkając kątem oka na kamienicę głównego miasta? Możecie szykować się na przegląd oscarowych laureatów i przekrój tegorocznych festiwali w Cannes, Wenecji czy w Berlinie. Seans otwarcia to Father, Mother, Sister, Brother w reżyserii Jima Jarmusza. Pokaz już dziś o 21.30. W planach na sobotę możecie uwzględnić wartość sentymentalną także na Teatrze Szekspirowskim. Start o tej samej godzinie. W tej unikatowej scenerii w Gdańsku odbędzie się aż 45 pokazów w tym sezonie. Będziemy Wam o nich przypominać na antenie CZ. Nowy teatr w Warszawie Dzień Dziecka świętuje już w niedzielę. Muzyczny Dzień Dziecka 2026 to festiwal skrojony pod najmłodszych z mrugnięciem do dorosłych. W programie Sąsiedzka Garażówka już o 10 na placu przed teatrem możecie wystawić swoje rzeczy. Wtedy też ruszy brunch na Dzień Dziecka i otworzy się sensoryczny projekt Izy Cholewińskiej Mamo Mi. Iza stworzyła interaktywny, surrealistyczny świat dla dzieci, pobudzający zmysły. Tutaj obowiązują wejściówki, za to wstęp wolny jest na wszystkie muzyczne elementy festynu w Nowym Teatrze. Te rozpoczną się w niedzielę już od 14, a zwieńczeniem imprezy będzie disco familijne. DJ Myszka zagra ulubione dziecięce kawałki w elektronicznym miksie. To od 18 do 20.
0: W pogoni za kulturą.
2: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
0: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
3: Violetta Villas, sekrety, legendy, niesamowite głosy. A co jeszcze? Dowiemy się już jesienią. Wtedy czeka nas premiera filmu o tej wielkiej diwie kina. Przyjrzymy się festiwalowej mapie i podpowiemy, gdzie warto wpadać, bo sezon festiwalowy zaczyna się.
0: Dobrze zmontowane w
3: tak naprawdę skończy się dopiero pod koniec sierpnia. Zaczynamy festiwalem Młodzi Film w Koszalinie, a kończymy Letnią Akademią Filmową.

Planujemy. Festiwal debiutów filmowych Młodzi i Film w Koszalinie startuje już 7 czerwca i do 13 będzie można oglądać to, co w młodym polskim kinie najciekawsze. W tym roku w rywalizacji bierze udział 13 tytułów. Są oczywiście znane z kinowych ekranów Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, czy LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Są też filmy, które zobaczymy przed premierą, w tym m.in. Mroki. Ja tylko przypomnę, że dyrektorką festiwalu jest Ania Serdiukow, więc możemy liczyć na mnóstwo festiwalowych nowości. A ja już teraz cieszę się na spotkanie, które poprowadzę z reżyserką Darią Woszek i będziemy rozmawiać o nowości na rynku, czyli o serialach w pionie. No ale to jest dopiero początek festiwalowych wrażeń, więc bądźcie razem z nami, przyjeżdżajcie do Koszalina, no i oczywiście słuchajcie, czyli Z. Dobrze zmontowane.

0: To jest Radio Chili Z. Nowości, nowości filmowe. Film fabularny o Violetcie Villas trafi do polskich kin jesienią, a z okazji Dnia Mamy zaprezentowano pierwszy teaser, w którym można usłyszeć kultowy utwór artystki Do Ciebie, Mamo. Mamy kawał historii, diwę, którą talent i pasja wniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, ale opowiedzianą z perspektywy jej syna, czyli świadka narodzin i upadku gwiazdy. Główną rolę gra Sandra Drzymalska, która z kolei za rolę w Białej Odwadze otrzymała nagrodę na festiwalu w Gdyni. Obsada doborowa, film reżyseruje Karolina Bielawska, która ma na swoim koncie m.in. dokument Mówi Marianna, uhonorowany Złotym Rogiem na krakowskim festiwalu filmowym. Wyróżnienia również na innych festiwalach, więc jestem pewna, że naprawdę będzie działo się sporo wokół tego tematu.
1: Dobrze zmontowane.

0: zmontowane w Chili Z.
1: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Autopromocja.
0: Niedzielni w Chili Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
0: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie.

też drugi sezon hitu Avatar, Ostatni Władca Wiatru. Polacy chętnie też oglądają thrillery, więc za wszelką cenę, czyli nowa ekranizacja powieści Harlana Cobena, to jest coś, co również warto mieć z tyłu głowy. Co jeszcze? Nowy serial o Harrym Potterze, to dla wielbicieli. Mają już pierwsze przebłyski być również w formie trailera. No i HBO Max chce też przyciągać kolejnym sezonem Rodu Smoka. Debiutuje pierwszego dnia lata. Czyli kultowa Gra o Tron wraca. Znów mamy brutalną walkę o władzę w królestwie pełnym smoków, ogromny rozmach, widowiskowe bitwy i polityczne intrygi.

0: już koniec programu Dobrze Zmontowane. Za tydzień jeszcze więcej o Marilyn Monroe. Przygotowujemy też festiwalowy rozkład jazdy, bo lato sprzyja nie tylko turystyce serialowej, ale i festiwalom, ale do tego tematu niejednokrotnie będziemy wracać, więc czekajcie na więcej. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję i mówię do usłyszenia.
1: Dobrze Zmontowane w Chilli Z.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: piątku, czyli Z w piątek, punktualnie 15 w studiu Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry. Zaglądamy do pawilonu tańca i innych sztuk performatywnych nad Wisłą. W ten weekend czekają tam na nas wyjątkowe spektakle na Dzień Dziecka, o których mówi Alicja Berejowska, współkuratorka pawilonu.
3: 30 maja zapraszamy na spektakl Rock Me Baby z Norwegii. Po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany. Jest to spektakl, który łączy taniec, teatr i muzykę na żywo. Zapraszamy całą rodzinę.
2: Rock Me Baby w pawilonie w sobotę o 11 i 12.30. A co w niedzielę?
3: Będzie spektakl Mikroświaty Jasminy Piktorowej i Sabiny Boczkowej, dwóch artystek z Czech, które za ten spektakl otrzymały pierwszą nagrodę i nagrodę publiczności na czeskiej platformie tańca. Spektakl, który zaprasza widzów w każdym wieku na takie przyjrzenie się z bliska, jak ciało i jak drobne przedmioty naszego codziennego użytku wchodzą w swego rodzaju wyjątkową choreografię.
2: Po tym spektaklu warto zostać na warsztatach prowadzonych przez artystki. Pokażą dzieciom pracę z rekwizytami scenicznymi, takimi jak mech, kamyczki czy muszle. Zajrzyjmy jeszcze raz na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Czeka tam na nas ponad 1500 wydarzeń na stoiskach wydawnictw i w specjalnych strefach targu. W tej wielości trzeba wybrać coś dla siebie, więc sprawdźmy program na sobotę. O 12 nasza redakcyjna koleżanka Magdalena Kasperowicz poprowadzi spotkanie Książki w ogniu historii. Ocalenie kultury w czasie powstania warszawskiego. Magda porozmawia z autorkami książek Magdą Knedler i Marią Paszyńską. Nieco później, o 13, odbędzie się spotkanie z Katarzyną Bondą w ramach festiwalu Kryminalna Warszawa. A o 16 w sobotę na Stadionie Narodowym Marcin Meller spotka się z Jakubem Żulczykiem z okazji 20-lecia pisarskiego debiutu. Po targach chodźcie potańczyć do Pałacu Kultury i Nauki. Dzisiaj w barze Studio wspólny set zagrają Cougar i znana Wam z naszej anteny Prima Doma. Dziewczyny zaproponują specjalną selekcję muzyki z okazji Dnia Sąsiada. Start dzisiejszej imprezy w barze Studio o 22.30. Prima Doma niezmiennie zagra dla Was także na antenie Chili Z od 19 do 21.
0: Boże, wszędzie ludzie Chili Z. Tutaj Kasperowicz na Narodowym, tu Prima Doma w barze Studio.
2: No jeszcze Ania Serdiukow ze swoim filmowym festiwalem. No dużo nas.
0: Wiesz co, Magda Bauer jak wychodziła z radia, to dzisiaj mi powiedziała, że tyle się dzieje, że ją głowa boli w weekend. To na co się wybierze Kasia Kozak?
2: No ja chyba dzisiaj pójdę posłuchać Prima Domy w barze Studio, ale też myślę, czy nie skoczyć na stadion po książki.
0: To jutro Magda będzie.
2: Tak jest.
0: Dzięki, Kasiu.
2: Dzięki.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
0: Dwa słowa o pogodzie jeszcze pozwólcie. Nocą na zachodzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Po północy mogą pojawić się również burze. Chłodno, 5 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, do 16 na południowym zachodzie Polski. Sobota również z opadami prawie wszędzie, jedynie na Pomorzu Zachodnim i na wschodzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry, 4 minuty po 15. Jakub Lachowicz to ja. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej, więc proszę w ogóle się nie martwić, że 16 minęła. Nie, dodaję jeszcze godzina. Zapraszam, razem jesteśmy tradycyjnie do 19 i razem, mam nadzieję, otwieramy weekend.
1: W międzyczasie w Chili Z.

Tak właśnie brzmi hip-hop z Norwegii. Jeden z panów jest prezenterem telewizyjnym i raperem, drugi również jest dziennikarzem, też rapuje. I matką to jest właśnie duet, który kiedyś porwał się na swoją wersję Begin, czyli wielkiego przeboju z przeszłości. 16 minut po 15 w piątek słuchacie, czyli Z. Trudno nadążyć z odnotowywaniem wszystkich skandali związanych z faktycznym albo nawet domniemanym użyciem AI przy pisaniu książek. Światowy gigant wydawniczy jakiś czas temu wycofał ze sprzedaży horror Mi Ballard, Wstydliwa dziewczyna, po tym jak internauci zaczęli oskarżać autorkę o to, że w jej powieści można znaleźć typowe dla AI błędy stylistyczne. I jakby w tym roku planowano brytyjską premierę tej książki, do tego nie dojdzie. Sama autorka powiedziała The New York Times, że nie korzystała z AI podczas pisania książki, a wygenerowane fragmenty zostały dodane bez jej wiedzy przez zewnętrznego redaktora książki. I ponoć teraz będzie sprawa sądowa. A redaktor co na to? Ponieważ w samej książce nie występuje jego nazwisko, to wciąż pozostaje anonimowy, więc nie wiadomo, kto to jest. Kolejny przykład z brzegu, proszę bardzo, Brytyjska Fundacja Wspólnoty Narodów, która co roku organizuje konkurs na najlepsze opowiadanie napisane po angielsku. W tym roku odbywa się on w cieniu skandalu. Otóż zdaniem analityków dzieło, które dostało się do kontynentalnego etapu konkursu, zawierało charakterystyczne, sztuczne frazy czy błędy stylistyczne, również typowe dla sztucznej inteligencji. Autor w tym przypadku nie broni się przed oskarżeniami, bo ponoć nie istnieje. Erika Wagner z The Observer rozmawiała tekstowo z pisarzem, w cudzysłowie, w serwisie LinkedIn, i ten wysłał jej swoje zdjęcie, jednak jak sprawdziła dziennikarka, zostało ono wygenerowane przez AI, a odpowiedzi tego pisarza zawierały nietypowe dla ludzi błędy. I teraz mamy nowy program. Society of Authors pozwala autorom rejestrować swoje książki i pobierać logo Human Authorated, które jest umieszczane na tylnej okładce książek, co pomaga rozpoznać pracę jako stworzone dzięki unikalnym ludzkim umiejętnościom, ciężkiej pracy i kreatywnemu zaangażowaniu. I pomysł wspiera m.in. Mary Beard, najbardziej znana chyba brytyjska filolożka klasyczna, która kiedyś wypowiedziała takie bardzo ładne zdanie. Na mojej bezludnej wyspie będą książki napisane tylko przez ludzi. No dobra. I don't wanna talk, I just wanna dance. Panie i panowie, piątek mamy. I gramy Glass Animals, czyli Z. O tym, że nie ma co gadać, trzeba tańczyć. Amen.

0: Game Change, Brodka w Chili Z. 25 minut po 15. Game Change'em będzie zburzenie dawnego sanatorium w Gdyni Orłowie. To zostanie wyburzone. Budynek, który niszczał od 2005 roku. Sanatorium Zdrowie od dłuższego czasu był konsekwentnie niszczającym fragmentem nadmorskiej panoramy. Dodatkowo, stojąc na osuwającej się skarpie, zaczął stwarzać coraz większe zagrożenie, co oczywiście wpłynęło zresztą na zamknięcie tego ośrodka na początku lat 2000. Teraz wiemy, że to sanatorium zostanie wyburzone, inwestor dostał zgodę na wybudowanie w tym miejscu nowego obiektu, ale szczegółów na razie nie znamy. Tak, więc nie będzie już tego pustostanu okropnego, który burzył cały widok na przykład z molo, tylko będzie coś ładnego. A czy użytecznego, to już inna sprawa. Za moment użyteczna Charlotte Day Wilson, Angus i Julia Stone, użytecznie w nastawianiu się na chillout, bo po to tutaj jesteśmy. Tak wam zagram w Chili Z za kilka chwil.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.

Hej, hej, Big Jet Plane, Angus i Julia Stone w Chili Z, 20 minut przed 16 piątkową porą. Oppenheimer był ostatnim filmem Christophera Nolana. To był obraz, który zarobił miliardy dolarów i zgarnął 7 Oscarów. I to wszystko wystarczyło, żeby Nolan mógł teraz robić taki projekt, jaki mu się żywnie podoba. I postawił na absolutną klasykę, na Odyseję Homera. To wszyscy chyba znamy historię, król Itaki z 8 wieku przed naszą erą, który nie mógł cieszyć się życiem rodzinnym ze swoim synem i ze swoją żoną Penelopą, tylko musiał wypłynąć na wojnę trojańską. Po jej zakończeniu, w czym pomogło użycie monumentalnego konia z drewna, umęczony, ale zwycięski Odyseusz zmierza do domu, żeby nie robić nic innego, tylko odpoczywać w swoim gaju oliwnym. Niestety, tutaj spoiler, podróż ta potrwa 10 lat. Po drodze spotyka cyklopa, morskie potwory, czarodziejkę, która zamienia ludzi w zwierzęta. Więc jest Odyseja, która była wielokrotnie adaptowana zarówno na duży, jak i na mały ekran. Czasami wiernie, czasami bardzo swobodnie, ale jak Nolan zauważył w wywiadzie dla The Times, tym, czego wcześniej nie zrobiono, jest filmowa adaptacja homeryckiego eposu, która wykorzystuje wszystkie możliwości wielkobudżetowej hollywoodzkiej produkcji. Dlatego całość nakręcił kamerami IMAX i rozmach tego obrazu ma zapierać się dech w piersiach. Pierwszy plakat do Odysei nie zawierał ani jednego nazwiska obsady. Było tam tylko jedno nazwisko – Christopher Nolan. No przyznacie, że niewielu reżyserów przyciągnie widownię do kin, w tym przypadku ma prawo się to udać. Jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, to na potrzeby ekranizacji tej Odysei zbudowano pełny, sprawny, zdolny do żeglugi statek. Ten użyty w filmie wytrzymał wzburzone wody Morza Śródziemnego, przepłynął z Maroka do Grecji, a następnie do Włoch wraz ze zmianą lokacji zdjęciowych. A obsada, proszę Państwa, obezwładniająca: Matt Damon jako Odyseusz, Anne Hathaway jako Penelopa, Tom Holland jako ich syn, Robert Pattinson jako Antoniusz, Mia Goff jako Melanto, Zendaya jako Antena czy Charlie Stratton jako Calypso. Ale w obsadzie mieli również znaleźć się Travis Scott, Bill Irwin czy Elliot Page. No, pewnie jeszcze czekają nas te obsadowe niespodzianki. Szczegóły poznamy już niebawem, bo dokładnie 17 lipca. Wtedy to zobaczymy Odyseję, epicką Odyseję Christophera Nolana. Kaśka Sochacka teraz zaśpiewa o tym, że musi tylko to wytrzymać serce. Jednym słowem, spokojnie. To już teraz w naszym Chili Z.

Love and Money. Miłość i pieniądze, no czasami niestety to idzie w parze. Albo jest jedno, albo drugie. To różnie bywa. Love Cat w Chili Z. No jednak oby było u was i to, tego życzę. To teraz miasto, które inspiruje artystów od wielu, wielu lat, od pokoleń. Mowa o Nowym Jorku. Ile piosenek powstało o tym mieście właśnie. Były też polskie utwory, tak na szybko myślę. Na przykład grupa Various Monks ma dwie nowojorskie piosenki i cała masa utworów disco-polowych kręconych na Manhattanie. Swoją drogą zawsze zastanawiałem się, skąd oni mieli na to pieniądze. Ale podejrzewam, że mogli jeździć na przykład na Greenpoint tam do swoich rodzin i przy okazji tam z kamerą jechać na Manhattan. Wieżowce, metro, dym, subwaye i te sprawy. To teraz brytyjska dziewczyna, kobieta, która nagrała kiedyś piękną piosenkę właśnie o Nowym Jorku. Mimo, że pochodzi z zupełnie innego kraju. A zrobiła to tak przekonująco, że po prostu się jej wierzy. New York, czyli Paloma Faith w Chili Z na 9 minut przed 16, a o 16 wrócę do was i powiem wam, jaka pogoda będzie w weekend.

0: Trama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów, 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofa i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA, lepiej pomyślany dom.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Nocą spodziewamy się opadów deszczu głównie na zachodzie kraju, po północy możliwe również burze. Najwięcej tego deszczu spadnie na Dolnym Śląsku i w Lubuskim. Termometry pokażą mało, bo tylko 5 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, najcieplej u naszych słuchaczy na południowym zachodzie, tutaj do 16 stopni. Jutro popada prawie w całym kraju, opady się będą przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu nawet na wschód Polski.

0: czasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No tak sprawdzam nocną prognozę pogody. Warszawa 10 stopni. To myślę szczególnie istotna informacja dla festiwalowiczów. Minuta po 16. Jakub Lachowicz. Dzień dobry. Zapraszam na popołudnie z Chili Z.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: No, tak jak powiedziałem o festiwalowiczach, no to zagrajmy muzykę, która zawsze kojarzy mi się z festiwalami właśnie. The 1975. Jeżeli jesteś zbyt nieśmiały, nieśmiała, to po prostu mi o tym powiedz. To o tym teraz w Chili Z.

tęsknię za tobą, tak jak pustynia tęskni za deszczem. Duet Everything But The Girl. Piosenka, która bardzo często się pojawia w stacjach radiowych. Jesteśmy przyzwyczajeni do wersji utworu Missing w remiksie Todda Terego, a tutaj no dzisiaj zabrzmiał oryginał, bo jest to wiele łagodniejsze i nie powiem, że jest ciekawszy, a na pewno mniej imprezowy, raczej taki chillout właśnie, raczej po imprezie gdzieś, Missing w oryginale, i ta wersja znalazła się na albumie, dopiero Todd Terry ją zobaczył i ją zmiksował i później rozsławiło się na cały świat. Panie i panowie, jutro bardzo ważne wydarzenie, jutro roczek. Roczek projektu Swobodnie. Projektu, który oczywiście wspieramy, który kochamy w Chili Z. I tak oto jutro odbywają się im urodziny, dość takie huczne, w przystani kawiarnia właśnie. Najpierw będzie rozmowa o social mediach, będą socjolożki, będzie Wojtek Kardys i bardzo ważne pytanie się pojawi, czy jesteśmy jeszcze w stanie odnaleźć balans pomiędzy offline a online? No, ja nie wiem, czy jestem w stanie, dlatego chętnie posłucham o tym, jak internet wpływa na nasze relacje, na naszą uwagę, na nasze przebodźcowanie, ale też na codzienne życie. I to będzie bardzo, bardzo ciekawa dyskusja o tym, jak odzyskać uwagę, budować ten cyfrowy balans i przede wszystkim, jak świadomie korzystać z internetu, który nie musi być wcale zły. Później to no właśnie zaczną się te wspomniane urodziny, będzie impreza, będzie tort, ponoć bezowy, pyszny, będą tańce, będą rozmowy i będą wszyscy ci, którzy projekt Swobodnie tworzą. Więc jak najbardziej mocno polecamy. Więcej informacji w social mediach Swobodnie, dziewczyny was zapraszają, dziewczyny są świetne, więc jak najbardziej korzystajcie, jutro widzimy się na roczku. Roczek to zawsze są moje ulubione urodziny, ale oby też było później 10 lat, 15, tak najbardziej. Nie? Kiwi i kruszysz, może tym tortem bezowym, to jutro, kochani, pokruszymy sobie, nie? Kiwi w Chili Z teraz, 13 minut po 16.

0: jedno z najgłośniejszych wschodzących nazwisk na brytyjskiej scenie. Sky Newman, która tak naprawdę dopiero się rozkręca i to jest ta dziewczyna, która osiągnęła bardzo, bardzo dużo, bo śpiewała już u Eda Sheerana na koncertach między innymi, czy u Louisa Capaldiego podczas jego niedawnej trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Irlandii. Tymczasem mamy nowość, Man of the House, zagrane dzisiaj w ramach Chili Z Music Friday i od teraz ze Sky będziemy słyszeć się regularnie w Chili Z. 24 minuty po 16 mamy, piątek mamy. Ja będę to przypominać, bo to jest istotna informacja, a jeżeli ktoś i tak nie ma weekendu, to proszę się nie przejmować. My tutaj jesteśmy cały czas i cały czas dla was gramy. I za moment zagram dalej, między innymi Collect 20. To będzie świetny taneczny numer She Waits, czyli Z.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Per.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Polski do MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Avicii Waits. To jest właśnie ta piosenka, o której mówiłem, że doda wam trochę energii w piątkowe popołudnie. 23 minuty i będzie 17. To teraz będzie o legendarnej femme fatale, najbardziej osławionej w historii Korei Południowej. Mowa o konkubinie Hui, która była uznawana za jedną, po pierwsze, z najpiękniejszych kobiet ponad 500-letniego okresu panowania dynastii Joseon. Została królewską faworytą, ale jej ambicja nie miała końca i przez 4 lata była nawet królową. Później za knucie skazano ją na śmierć poprzez wypicie trucizny. Była wtedy młoda, bo miała 42 lata i od lat 60. w południowo-koreańskich kostiumowych serialach pałacowych, czyli takich, które skupiają się właśnie na grze, na spiskach, na intrygach, zakazanych romansach, w jej postać wcieliło się już kilkanaście aktorek, a teraz konkubina Hui znowu jest bohaterką telewizyjnego hitu, tym razem stacji SBS. 8 maja premierę miał serial Mój Królewski Wróg, który jest teraz najpopularniejszą nieanglojęzyczną produkcją serwisu Netflix. Platforma podała dane, że odtworzono go do tej pory 11 milionów razy i nie ma co się dziwić, bo seriale z Korei Południowej ogląda około 80% z 325 milionów użytkowników Netflixa. Tak naprawdę każda platforma streamingowa ma je już dzisiaj w swojej ofercie, ale ten serial to nie jest ponura opowieść o manipulacjach, o intrygach właśnie, ale jest to komedia i to romantyczna, która wykorzystuje popularny w południowo-koreańskich dramach motyw podróży w czasie i przejęcia ciała. W skrócie, bez spoilerów, spokojnie. W Moim Królewskim Wrogu konkubina Hui jest zmuszona do wypicia tej trucizny i budzi się po śmierci na planie historycznego serialu jako aktorka trzeciego planu. A ekipa filmowa jest też zdziwiona, bo po pierwsze podróże w czasie dają scenarzystom kreatywnego kopa,

Po drugie, ona sama jest bardzo irytująca taką swoją despotyczną, wyniesioną z królewskiego dworu naturą. Kiedy orientuje się, że wykorzystuje ciało mało znanej aktorki, to postanawia jej dać coś od siebie i zostać gwiazdą pierwszej wielkości. I tak naprawdę to ona tłumaczy scenarzystom, jak wyglądał jej dwór. Jest to taka woru naturą. Kiedy orientuje się, że wykorzystuje ciało mało znanej aktorki, to postanawia jej dać coś od siebie i zostać gwiazdą pierwszej wielkości. I tak naprawdę to ona tłumaczy scenarzystom, jak wyglądał jej dwór. Jest to taka meta opowieść, bo konkubina Hui strofuje reżyserów, scenarzystów, nie podoba jej się, jak przedstawiana jest jej epoka i wychodzi to bardzo zabawnie. Mój Królewski Wróg, najpopularniejszy nieanglojęzyczny serial w serwisie Netflix już jest i ponoć ogląda się go świetnie. Zagrajmy teraz po polsku. Max Stachasiuk, jego Fidrygałki. O wydrach będzie, że trzymają się za rączki, kiedy idą spać. Bardzo ładne to będzie. Max Stachasiuk, oczywiście.

Little Something, Melody Gardot i Sting w Chili Z. 10 minut dzieli nas do 16 piątkową porą. To teraz dziewczyna, która nie wiem dlaczego nie odniosła tak dużego sukcesu w Europie jak w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Paula Cole i zaufajcie mi, że ona tak samo dobrze brzmi wykonując jazz, jak i pop, a nawet i delikatne numery rockowe. To jest świetny głos, bardzo ciekawa wrażliwość. Ona sama jest zafascynowana dźwiękami lat 80. i zagram wam dzisiaj coś z jej, moim zdaniem, najdziwniejszej płyty. Albo może inaczej, najbardziej różnorodnej, bo tam są takie soulowe, płynące wręcz utwory, a także zdecydowanie bardziej gitarowe i odważne. Jeden z większych przebojów powstał po tym, jak Paula Cole postanowiła stworzyć coś dużego i to się udało, bo 7 nominacji do Grammy i założę się, że od razu powiecie, a to już pamiętam, kiedyś gdzieś to słyszałam. Piosenka o kobiecie, która zakochuje się w kowboju, jest szczęśliwa na początku, ale to wszystko zaczyna się psuć, bo on jest kowbojem, ma szalone życie, a ona siedzi w domu i coraz mniej jej się to podoba. Paula Cole to bardzo przyjemne wspomnienie lat 90. Swoją drogą polecam wam duety Pauli Cole na przykład z Chrisem Bottim, to też jest piękne. A teraz piosenka o kowbojach w Chili Z.

0: pijama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbką szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Po reklamie.

0: Cilizet.
1: Cilizet. Pogoda.
2: Jeżeli nocą macie zamiar gdzieś się wybierać, to weźcie ze sobą parasole, szczególnie na zachodzie i na południu Polski. I weźcie kurtki, bo tylko 5 stopni tej nocy na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, najcieplej u naszych słuchaczy na zachodzie, tutaj do 16. Sobota będzie deszczowa prawie wszędzie, jedynie bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich. Po południu też spodziewamy się burz, więc proszę na siebie uważać.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry. 2:17. Jakub Lachowicz to ja. W piątek słuchacie Chili Z i to jest bardzo dobra decyzja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zaczniemy ją tanecznie. Dance, no more, ale jednak more. Harry Styles ze swojej nowej płyty. To ode mnie na początek. Dzień dobry.
1: W międzyczasie w Chili Z.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026 w Chili Z. Ale jest już nowy singiel, zupełnie nowy. Taki jeszcze mocniejszy, myślę. Ale to tak w ramach ciekawostki. Pierwszy raz w historii mamy dwa. 11 minut po 17 mamy piątek i sezon letnich festiwali. Pora zacząć, muzycznych. Orange Warsaw Festival to jest największy festiwal muzyczny w stolicy, który odbywa się na terenie toru wyścigów konnych na Służewcu. I to jest impreza, która co roku właśnie na przełomie maja i czerwca trochę przejmuje tereny właśnie toru wyścigów konnych. Jest początkiem sezonu letnich festiwali. Pamiętacie pierwszą edycję, która odbyła się taka dość nietypową, bo na początku września na placu Defilad, gdzie 6 koncertów wtedy oglądało ponad 35 tysięcy ludzi. Natomiast dzisiaj wydarzenie to gromadzi ponad 50-tysięczną publiczność. Przez lata wystąpiły legendy, było i Florence, i Dua Lipa, i Beyoncé, i Charlie XCX w tamtym roku, i Miley Cyrus, Lana Del Rey, Kerry Lowland nawet, Lauryn Hill, czy The Antwoord. Jak jest w tym roku? Spoglądam. Przede wszystkim Olivia Dean, która zaczęła rok z przytupem, zdobyła Grammy, 4 Brit Awards i wydała w zeszłym roku świetny album The Art of Loving, który mocno wam polecam. I tego samego dnia, czyli jutro, w Warszawie wystąpi FK Twix, czyli jedna z najciekawszych i najbardziej, myślę, wszechstronnych, współczesnych wokalistek, która wyrosła z londyńskiej sceny klubowej i która duży nacisk kładzie na wizualną stronę swoich koncertów, więc to może być coś, chociaż jestem ciekawy, jak to wyjdzie w warunkach festiwalowych. Dzisiaj Luis Capaldi, który wraca na scenę po 2 latach przerwy, które wykorzystał na podreperowanie swojego zdrowia psychicznego, i oprócz niego dzisiaj również Dominik Fajk, który znany jest między innymi z drugiego sezonu serialu Euforia. Tam właśnie grał. Aktorsko, nie śpiewał, grał. Polskę na Orange Warsaw Festival reprezentować będą między innymi Liwka, PZ Sokół, Daniel Godson, Kasia Lins czy Jan Rapowanie. Jeżeli ktoś na Służewiec właśnie zmierza, to bawcie się najlepiej, niech was te chmury nad Warszawą nie przerażą, spokojnie, będzie fajnie. I gramy. Olivia Dean, która jutro na Służewcu, teraz w Chili Z.

0: Foster, The People of Chili Z, czyli Mark Foster głównie, który samodzielnie zagrał tutaj na wszystkich instrumentach, zmontował wersję demo, ta trafiła do internetu i później poszło. Pump It Up Kicks, największy przebój Foster, The People. Chociaż za tą taką niewinną melodią kryje się dość przejmujący kontekst, bo piosenka opowiada o chłopaku, który w wieku kilkunastu lat planuje zamach albo też strzelaninę. Jego celem są rówieśnicy i wszyscy ludzie, którzy żyją w jego otoczeniu. I cała piosenka to jest opowieść o procesie planowania i przygotowywania tej zbrodni. I teraz pojawia się pytanie, bo członkowie zespołu Foster the People spotkali się z ogromną krytyką po premierze tego numeru. Zarzucano im, że przedstawili właśnie instrukcję przygotowania zamachu, a oni stwierdzili, że są przerażeni tym, jaka psychologia za tym stoi i dokąd to nas zaprowadzi, jeżeli nie zaczniemy wychowywać inaczej młodych ludzi. Bo Mark Foster skupił się na pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego nastolatków, którego skutkiem były regularne strzelaniny w amerykańskich szkołach. I bohater piosenki Robert właśnie w swojej głowie taką scenę rozgrywa i wyobraża sobie, jak mści się na tych dzieciakach, wobec których ma kompleksy, więc jest to przejmujące i porażające, myślę. 26 minut po 17, czyli w piątek, Licky Lee przed nami, czy właśnie słyszeli państwo nowe Jungle? Wave. Zagram ten numer za chwilę, więc polecam być blisko.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Autopromocja.
1: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: Wszystko się zaczęło w każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chillies.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
4: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.

konsekwentnie w swoim stylu i od razu słychać, że to grupa Jungle. The Wave to jest ich zupełnie nowy singiel, który promuje ich zupełnie nowy album, który ukaże się dokładnie 14 sierpnia. Jedna z naszych nowości dzisiejszych, zagrana w Chili Z Music Friday. The Wave to za nami, 21 minut przed 18. Jak niestety pewnie wiecie, pożar lasu pod Warszawą wybuchł.

wczoraj i od momentu zauważenia ognia trwa akcja gaśnicza. Z najnowszych informacji wynika, że żywioł objął już około 300 hektarów. Na miejscu jest ponad 1000 osób, które nieustannie walczą z ogniem i oczywiście dziękujemy wszystkim zaangażowanym. Dziękujemy strażakom. Natomiast strażacy z jednostki OSP w miejscowości Turze wczoraj ruszyli do walki z ogniem w pożarze lasu właśnie. I na miejsce udali się ciężkim wozem strażackim marki Tatra. To jest pojazd wyprodukowany w 1973 roku, a w czynnej służbie był od 1997. Niestety około północy doszło do awarii, którą ostatecznie udało się naprawić na miejscu, ale jednak zapaliła się komora silnika, co ostatecznie uziemiło to auto. Najpewniej na dobre, bo na naprawę nie ma szans. Stary samochód, który bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii. Nowe samochody są oszczędzane, tak mówią strażacy z tamtejszej jednostki. Teraz druhowie w OSP w Turze mają do dyspozycji tylko jeden wóz, który niezbyt nadaje się do działań w terenie leśnym i strażacy apelują o wsparcie, bo realnie zostali bez ciężkiego sprzętu i w sieci powstała już specjalna zbiórka na nowy wóz bojowy. I w ten sposób można pomóc strażakom, którzy zbierają na nowy sprzęt. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na radio.pl, tam więcej informacji, tam też link do zbiórki. A co do pożaru, jak mówią specjaliści, dużo zależy teraz od wiatru, który powoli się zrywa. Na ten moment nie ma ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludności, ale chęć pomocy wyrazili też Słowacy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to z tej pomocy będziemy korzystać. Strażacy, dziękujemy wam, bądźcie tam dzielni i oby jak najszybciej udało się ten pożar ugasić. Ania Dąbrowska zaśpiewa teraz Znowu przyszło lato. 18 minut i będzie 18, tak wam gramy w piątkowym, czyli ZET.

Blizzard to za nami. 11 minut i będzie 18. O 18 doinformujemy się kulturalnie w pogoni za kulturą. Po 18 trochę przyspieszymy. A teraz będzie bardzo letni klimat i bardzo przyjemny, myślę. To będzie Reni Jusis. Reni, która miała dużo remiksów na swoich płytach, umieszczała je od samego początku. I tak też było na płycie, która nosiła tytuł Era Renifera i tam wszystko było związane z Reniferem, włącznie z tym, że remiksy to nie były remiksy, tylko to były reniksy. I tak oto wtedy Reni Jusis porwała się na cover Dreadlock Holiday, czyli w oryginale grupa 10cc, a chwilę później Reni Jusis. I wyszło to bardzo przyjemnie, to takie zapomniane, ale dobre granie, myślę. Jak Reni ostatnio tutaj była, to bardzo się ucieszyła, że to przypomnieliśmy, więc zróbmy to ponownie. Dreadlock Holiday, Reni Jusis w Chilizo.

0: Tu czyli w piątek w studiu Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: W przyszłym tygodniu otwiera się kino plenerowe pod Pałacem Kultury i Nauki. Pierwszy letni seans już w ten wtorek, 2 czerwca o 21.30. Sezon otworzy Mamma Mia z 2008 roku, a potem oscarowe filmy. 4 czerwca coś dla fanów horroru. Do zobaczenia będą Grzesznicy. A 6 czerwca Wielki Marty na wielkim plenerowym ekranie. Tak wygląda plan na pierwszy tydzień pokazów. I potem podobnie w programie klasyki kina sprzed lat i ostatnie hity. Od Dnia Świra po Bałtyk i Gilis. Lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Za darmo pod PKiN od strony Kinoteki. W każdy wtorek, czwartek i sobotę. Z okazji Dnia Dziecka zaglądamy do Teatru Lalka w Warszawie. Tam premierowo zobaczymy Brzydkie Kaczątko, bajka na nowe czasy. Dramatopisarka Małgorzata Sikorska-Miszczuk proponuje nowe spojrzenie na baśń Andersena. Umieszcza różne ptaki, w tym mamę kaczkę i kaczuszki oraz Brzydkie Kaczątko w ekokwaczni prowadzonej przez ciocię Krysię. Nowa warstwa tekstowa pozwala na rewizję przesłania bajki.
3: Można powiedzieć, że to jest podróż inicjacyjna, podróż fabularna w wymiarze fizycznym, czyli wyrzucenie kaczątka z ekokwaczni, jego podróż przez zamarzający las i to są etapy, które w warstwie fabularnej oddziela, nie wiem, kilkaset metrów, typu las, jezioro, polana, a tak naprawdę dochodzą do tego inne warstwy, podróż przez ten świat wewnętrzny, przez odrzucenie.
2: Mówi reżyser Wawrzyniec Kostrzewski.
3: Uruchamiamy pole wyobraźni, idąc za tekstem i znajdujemy się nagle wewnątrz drzewa życia, w świadomości kaczątka, także to są te rzeczy, które ja bardzo lubię akurat jako reżyser, czyli te podróże w czasie i przestrzeni między światami, realnym, nierealnym, emocjonalnym i takim fizycznym.
2: Premiera spektaklu Brzydkie Kaczątko, bajka na nowe czasy w Teatrze Lalka już w najbliższą niedzielę, a wolne miejsca znajdziecie jeszcze na wtorek i środę. Na koniec przypomnienie dla mieszkańców i miłośników Krakowa. Trwa konkurs na mural organizowany przez miasto. Zaplanowane są dwa murale. Jeden z nich ma nawiązywać do obchodów roku Andrzeja Wajdy. Drugi ma dotyczyć tematu mitologii słowiańskiej i historii Krakowa. Nabór projektów został wydłużony do 14 czerwca. Szczegóły znajdziecie na stronie bip.kraków.pl.
1: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
5: Weekender.
6: Chili Z in the mix. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: No hejka. 3 minuty po 18:00. Piątek mamy, razem otwieramy weekend. Jakub Lachowicz to ja. Najpierw będzie Harney, Mouse Tea.

No, taki to właśnie był przebój. Zespół z Ameryki, ze Stanów, chociaż bardzo eurodance'owo brzmiący, pod koniec lat 90. nagrali swój największy przebój King of My Castle i poza tym numerem tworzyli zupełnie inaczej i mieli inne brzmienie, ale ten jeden, jedyny utwór podbił parkiety i do tej pory się przy nim bawimy. Tutaj w specjalnym oczywiście remiksie Purple Disco Machine, DJ z Niemiec, Timo Piątek. Kwadrans po 18. Bardzo dobra informacja jest. Otóż po 11 latach sporów radni Zakopanego przegłosowali długo wyczekiwaną uchwałę reklamową, która ma ograniczyć powszechną billboardozę w okolicy. Na nieprzestrzegających nowego zakazu będą nakładane wysokie kary. I teraz burmistrz Zakopanego, cytowany przez Gazetę Krakowską, mówi, że ta uchwała wreszcie posprząta wjazd do naszego miasta. Pozbędziemy się tych paskudnych reklam i odsłonimy to, co mamy najpiękniejsze, czyli nie płachty na stelażach, a nasze góry. No nareszcie, jeju, ile trzeba było czekać na to. Przegłosowanie uchwały jest dopiero początkiem w drodze do walki z reklamozą, bo czas na dostosowanie się do nowych zasad to od 12 miesięcy do nawet 5 lat, więc sobie poczekamy, ale za 5 lat już tych reklam szpetnych na Zakopiance ma nie być. I to jest bardzo dobra decyzja i bardzo dobra informacja, tak myślę, w piątek. 16 minut po 18, Adam Port, SG Lewis, Kind of Music, Be The One. To teraz w Chili Z tanecznie gramy Weekender, muzyka taneczna dla każdego i przygotowaliśmy wam całkiem niezły, myślę, zestaw muzyczny.

0: Jessie Ware i Sauna, czyli erotyk z ich najnowszej płyty, którą oczywiście mocno, mocno wam polecam. Piątek mamy, 25 minut po 18 mamy, o 19 oczywiście pojawi się Prima Doma, a my jeszcze wcześniej pogramy Andrea Triana, między innymi The Vision. Tak wam gramy na otwarcie weekendu.
1: Na program zaprosił sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.
2: Autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: Po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.

To Sonic, czyli Z. Mówi się, że jej muzyka wyprzedziła trochę swój czas, no bo to nagranie pochodzi z końcówki lat 90. Przyznacie, że w 2026 cały czas brzmi dobrze. I tak sobie myślę teraz, że to właśnie ludzie otwarci, delikatnie uparci, konsekwentni może, wyróżniający się w tłumie, mają nieco większe szanse zapaść w naszej świadomości czy pamięci na dłużej. Posłuchajcie jej płyty Hear Me Cry, to była końcówka lat 90. A z czym kojarzy się Sonic Polakom? No to ja tylko podpowiem, że tym, że w 2000 roku rozpoczęła swoją wielką karierę i podbijała parkiety, a parkiety wtedy nie były wcale ogólnodostępne, bo wtedy w Polsce rodził się tak zwany clubbing, rodziła się selekcja, bardzo kontrowersyjna zresztą do dzisiaj. Więc no tak, i wtedy Sonic na parkietach była i no tak właśnie było. Polecam Państwu nasze weekendowe audycje. Po pierwsze Alicja Myśliwiec, Odbicia Kultury. To jutro i w niedzielę po 14, ale wieczorami oczywiście gramy tanecznie. Niedzielni jutro to o 21, natomiast o 19 Glitterbox. I to jest taka dawka solidnego disco grania, wszystko w jednym secie, przez godzinę gramy bez gadania i to jest coś niesamowitego, więc mocno Wam polecam. To jeszcze kilka piosenek ode mnie, pozwólcie, zanim Prima Doma, Sophie Tucker, K-Lu i Wolf. Swoją drogą, jak już mówiliśmy o Alicji, to jedna z ulubionych piosenek Alicji Myśliwiec. Wolf. Zagrajmy teraz w Chilizacji.

Vintage Culture. No week to się kończy, ale to inna week akurat. Weekend mamy, panie i panowie, oficjalnie piątek. 10 minut do 19. O 19 prima doma Dominika Kontarowicz. Teraz w radiu, później w barze Studio w Warszawie. Kto na Orange Warsaw Festival dobrej zabawy, kto na inne wydarzenia dobrej zabawy, kto do łóżka dobranoc. Niepotrzebne skreślić, potrzebne dopisać. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za ten tydzień. My w Chili Z słyszymy się w poniedziałek i zagram wam klasyk na końcu. Co powiecie na Barego Manilowa? No, to dobrego weekendu państwu życzę. Bawcie się. A her name is... L.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Primadonna Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Pop, nowość od Chanela Tre na rozpoczęcie weekendu w Chili Z. Dobry wieczór Państwu, witam w Primadonna Club. To jest miejsce, gdzie gra muzyka taneczna, elektroniczna przez najbliższe 2 godziny. Także zapraszam Was do tańca. Tańczymy dzisiaj m.in. do Joshua, Simona Kidzo, Boba Sinclaira i wielu, wielu, wielu innych. Ale zaczynamy od Misery. To jest nowość od Cody Curiego, jego nowy groove'owy, radiowy kawałek, gdzie gościnnie na wokalu pojawia się Indria. Cody Curie to jest wszechstronny muzyk i producent z Londynu, który ma na koncie wydania w takich labelach jak Razor & Tape, Shall Not Fade czy Toy Tonics. No właśnie, to lecimy z Misery, a później jeszcze Super Lover.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Talking in your sleep, a teraz Joshua, czyli Josh Dickens, to jest brytyjski DJ i producent związany głównie z tech house'owym nurtem, pochodzi z Londynu, no i w ostatnich latach stał się właśnie jednym z najgłośniejszych nazwisk nowej fali brytyjskiego tech house'u. Co ciekawe, zanim zajął się muzyką profesjonalnie, próbował kariery piłkarskiej, grał nawet dla Chile, dla drużyny młodzieżowej i miał również testy w klubach takich jak Chelsea czy Brighton, ale ostatecznie zrezygnował z futbolu i całkowicie poświęcił się produkcji muzycznej. Zagramy jego utwór Lost in Music i w sumie to jest taki bardziej disco house'owy utwór niż tech house'owy, ale bardzo fajny, więc jedziemy. Joshua, Lost in Music.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Joyce, a teraz nowość od Simona Kidzo, reprezentant holenderskiej szkoły house'u. Jego produkcje posiadają może mniej storytellingu, mniej takich atmosferycznych dźwięków, tylko więcej groove'u i takiej prostoty, bardziej loopowego grania, loopowego transu. No i Coco Feel to jest najnowsza propozycja od tego twórcy, od tego producenta. Dużo pompującego groove'u, który mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Coco Feel, Simon Kidzo.

Downtown, co to jest za świetny numer. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane usłyszeć wielkiego mistrza Carey'ego na żywo. Odhaczam to, znaczy nie odhaczam, wpisuję to na listę swoich takich must do życiowych. A teraz z Nowego Jorku, skąd pochodzi Carey Chandler, lecimy znowu do Holandii. Konkretnie do Utrechtu, skąd pochodzi Jesse Jacob, producent, który działa już na scenie od 2015 roku, ale na początku romansował dosyć intensywnie z techno, a już od kilku dobrych lat przerzucił się na spokojniejsze, deepowe, house'owe klimaty. Tristis to jest jeden z jego wiodących utworów, taki właśnie deepowy, odprężający, z francuskim wokalem. No to jedziemy.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Shabby Golden High, a teraz jeden z moich ulubionych kawałków house'owych wszechczasów, czyli Bob Sinclair, I Feel For You. I ostatnio słuchacz Filip mailowo poprosił mnie, żebym zagrała po prostu swoją ulubioną piosenkę, na co odpisałam mu, że no tak naprawdę to wszystkie, które tutaj prezentuję, są moimi ulubionymi, no ale po dłuższej refleksji muszę przyznać, że jednak I Feel For You Boba Sinclaira to jest jeden z tych szczególnych kawałków, więc pod koniec pierwszej godziny prezentuję wam właśnie ten klasyczek Bob Sinclair. Jedziemy.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Świeże

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Poreklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: White, Peach, Red and Co. I zaczynamy drugą godzinę Primadoma Club, a w tej jeszcze Carlita, Jordan Brando, Alinka, James Duke, Chloe Kalien, no i koncert życzeń. A teraz jedziemy z remiksem utworu Iris Star, Where Do We Go, z remiksem Peggy Gou. I sama Peggy mówiła, że od razu zainteresował ją tytuł tego utworu, Where Do We Go, bo brzmi jak takie spontaniczne pytanie wypowiadane podczas jakiegoś nocnego clubbingu. No i dodała też, że chciała zachować taką sensualną energię oryginału, ale połączyć tę energię ze swoim charakterystycznym brzmieniem opartym na basie, no i na syntezatorze Roland Jupiter 6. No dobra, to posłuchajcie wersji Peggy Gou, Where Do We Go? Bye.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Melting Love, no i teraz koncert życzeń, moi drodzy, w Primadoma Club, czyli moment, w którym spełniam wasze życzenia muzyczne. Olek w zeszłym tygodniu poprosił mnie mailowo o numer Yes, Empress, Luca Alessi, no i napisał, że to jest jego ulubiony kawałek na rower. No to Olek, mam nadzieję, że masz nas teraz na słuchawkach i jedziesz rowerem, no bo specjalnie dla ciebie zagram Yes, Empress. No a jeśli wy macie pomysł na utwór, który chcielibyście usłyszeć właśnie w piątkowy wieczór w Chili Z, no to śmiało wysyłajcie propozycje na dominika.kontarowicz@chiliz.pl. Jedziemy. Luca Alessi, Yes, Empress. Już teraz w Primadoma Club.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Sime Mobile Disco, I'm a Hustler Baby, to jest utwór. A ja już powoli się żegnam z wami, bo lecę do Baru Studio w Warszawie, w Pałacu Kultury, gdzie razem z Lulu Zupczyńską, czyli z Cougar, gramy dla was house całą noc. Zapraszam was oczywiście serdecznie dzisiaj wieczorem. Jeśli jesteście w Warszawie, zajrzyjcie trochę się pogibać, jak to się mówi. Oprócz tego polecam również standardowo odwiedzić chillyz.pl, no i zakładkę podcasty, gdzie znajdziecie archiwalne audycje, a jeśli nie macie czego słuchać do biegania albo na rower, albo na spacer, to również polecam odwiedzić swój SoundCloud, soundcloud.com/primadoma, gdzie znajdziecie ostatni set, który zagrałam na Snowy Music Week. No i myślę, że może umilić wam ten czas sportowy na świeżym powietrzu. Ale niekoniecznie na świeżym powietrzu, może być też na siłowni. Do usłyszenia za tydzień. Time to move już teraz.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: dzienne 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy siła kobiet jest w stanie zwyciężyć wojnę? Czy jesteśmy w stanie wyrwać się z wojennego cyklu przemocy? Trojanki to spektakularny wizualnie spektakl, w którym grecki mit opowiedziany jest przez taniec i śpiew. To lament w rytm muzyki rockowej na żywo. O nieuchronności wojny, żałobie i mocy siostrzeństwa. Od 30 maja do 7 czerwca w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bilety na powszechny.com.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. W polskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

see